0: Melo Radio.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

Gramy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: O reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
7: Ptakomat. Tak, dobrze usłyszeliście. Ptakomat, a nie paczkomat. To jest temat naszej dzisiejszej rozmowy w tej części programu. To jest pewne innowacyjne urządzenie. Innowacyjne na skalę, no na pewno stolicy, kraju i jedno z niewielu takich urządzeń na terenie Europy, z tego co się dowiedziałam. To jest urządzenie, które z pewnością bardzo pomaga pracownikom ptasiego azylu, które znajduje się przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. O tym miejscu mówiliśmy już nieraz przy okazji ogromnych serc i empatii, jaką noszą w sobie mieszkańcy Warszawy i o tym, jak ochoczo pomagają skrzydlatym mieszkańcom naszego miasta. Czemu służy ptakomat, jak bardzo ułatwia pracę pracownikom i jak wygląda? O tym więcej z kierowniczką ptasiego azylu Angeliką Gackowską. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
8: Znajdujemy się w ptasim punkcie przyjęć, który faktycznie potocznie jest nazywany ptakomatem, bo wnętrze tego obiektu przypomina do złudzenia paczkomat, stąd taka nazwa. Ptasi punkt przyjęć jest taką specyficzną poczekalnią dla ptaków. Osoby dostarczające ptaki potrzebujące pomocy do ośrodka rehabilitacji ptasi azyl, który znajduje się w miejskim ogrodzie zoologicznym, trafiają właśnie do ptasiego punktu przyjęć i tutaj mogą samodzielnie włożyć ptaka w pudełku do specjalnej skrytki i ten ptak tutaj oczekuje na przejęcie go przez pracowników ptasiego azylu i udzielenie pomocy.
7: To miejsce powstało między innymi dzięki budżetowi obywatelskiemu.
8: Tak, to miejsce zostało sfinansowane w całości ze środków budżetu obywatelskiego, czyli jest to projekt, który uzyskał wystarczającą liczbę osób głosujących właśnie w budżecie obywatelskim, zwyciężył i został zrealizowany w 2025 roku, działa od początku 2026.
7: Opowiedzmy naszym słuchaczom, jak to wyglądało przed pojawieniem się ptakomatu. Podejrzewam, że to urządzenie znacznie ułatwiło Państwu pracę, no ale jak to wyglądało wcześniej?
8: Wcześniej, no oczywiście taka potrzeba stworzenia ptasiego punktu przyjęć wynikała właśnie z trudności, a w zasadzie z ogromnej liczby ptasich pacjentów, które trafiają do ptasiego azylu, zwłaszcza w sezonie lęgowym. I te ogromne ilości, czyli dziesiątki ptaków, które docierały do nas każdego dnia, musiały przechodzić przez ręce pracowników ochrony, przez ręce wolontariuszy i pracowników ptasiego azylu, którzy przechodzili tę ścieżkę pomiędzy ośrodkiem rehabilitacji właśnie a punktem posterunku ochrony wielokrotnie w ciągu dnia. No i ptaki oczywiście też oczekiwały czasami na takim specjalnym regale na podjęcie ich przez pracowników ośrodka rehabilitacji przez jakiś czas, to też nie było najwygodniejsze i też rodziło zrozumiałe obawy u osób dostarczających te ptaki o to, czy na pewno ptaki nie będą bardzo długo przetrzymywane właśnie na tym regale, czy ta pomoc będzie odpowiednio szybko udzielona. W związku z tym ptasi punkt przyjęć odciążył pracowników posterunku ochrony, którzy obecnie po prostu sprawdzają tylko te pakunki z ptakami, które przynoszą osoby dostarczające do nas ptasich pacjentów. Następnie taka osoba już samodzielnie schodzi po wskazaniu drogi do ptasiego punktu przyjęć, zostawia ptaka w skrytce. Oczywiście my tutaj mamy bardzo wielką prośbę o wypełnienie zrobienie specjalnej, bardzo krótkiej, anonimowej ankiety, bo interesują nas informacje o tym, skąd ptak pochodzi i z jakiego powodu do nas trafia. To też przyspiesza i ułatwia leczenie i diagnostykę takiego pacjenta. Cały proces dostarczania ptaków do ptasiego punktu przyjęć jest opisany szczegółowo i w kilku językach oraz piktogramowo na tablicach informacyjnych, więc ktoś z Państwa, kto będzie dostarczał do nas ptaki, będzie bez problemu mógł się zapoznać z procedurą postępowania. No i po włożeniu ptaszka w pudełku do skrytki, umieszczenia ankiety obok, zatrzaskujemy to urządzenie i ptak ma chwilę czasu, żeby się uspokoić. Ma chwilę czasu właśnie na to, żeby dojść do siebie po tym stresie podróży, bo no, pamiętajmy, że patrząc oczami tego zwierzęcia, no to zwierzę zostało złapane przez jakiegoś człowieka, z którym nigdy wcześniej nie miało do czynienia. W zasadzie spodziewało się śmierci i to w najlepszym przypadku. Później ten transport w jakimś zamkniętym pudełku też jest do ptaka skrajnie stresujący. W związku z tym ta chwila odpoczynku i uspokojenia się, oczekiwania na udzielenie pomocy w tym ptakomacie jest ptakom często bardzo potrzebna. I staramy się odbierać te ptaki na bieżąco. W zasadzie to w ciągu kilkunastu minut pracownik podchodzi. Po wezwaniu po prostu ptaki są przenoszone do ośrodka rehabilitacji i jest im udzielana pomoc.
7: Pani powiedziała po wezwaniu, czyli tutaj w momencie, kiedy ta skrytka się zamyka, Państwo tam odbieracie u siebie jakiś sygnał, że tutaj jest ptak?
8: Nie tyle po zamknięciu skrytki, co po naciśnięciu takiego specjalnego przycisku, który jest też podpisany jako przycisk wzywowy, poinformuje obsługę, przyciskając ten przycisk. Po prostu wtedy u nas zapala się lampka i to świadczy o tym taka podobna do koguta, który może się znajdować na przykład na radiowozie policji czy karetce. Niebieska migająca lampka informuje pracowników, że w ptasim punkcie przyjęcia jest pacjent i wymaga odebrania.
7: Mamy tutaj 25 takich skrytek, boksy dla piskląt. Czy zdarzyło się też może tak, że wszystkie skrytki były naraz zajęte?
8: Nie. Na szczęście nawet nocami nie dostaliśmy nigdy tylu pacjentów, żeby faktycznie wszystkie skrytki były zajęte, ale gdyby się tak zdarzyło, zawsze można zostawić ptaka po prostu tutaj luzem w pudełku, korzystając nawet z tych kontenerków, które mamy przygotowane na wszelki wypadek, a można by było też zostawić ptaka po prostu wewnątrz ptasiego azylu. Tutaj pracownicy posterunku ochrony pomogliby dostarczyć to zwierzę już bezpośrednio do ptasiego azylu. Tam jest takie specjalne pomieszczenie, taka dodatkowa, specjalna poczekalnia, więc jesteśmy przygotowani.
7: Opowiedzmy trochę o mieszkańcach Warszawy, którzy dostarczają te ptaki. Podejrzewam, że z roku na rok, no po pierwsze, ptasi azyl jest coraz szerzej znany mieszkańcom, a z drugiej strony coraz chętniej pomagamy.
8: Ptasi azyl faktycznie jest ośrodkiem rehabilitacji, który został stworzony dla ptaków warszawskich i ta popularność, może i popularność ptasiego azylu, ale również świadomość u mieszkańców Warszawy dotycząca tego, że dzikim zwierzętom należy pomagać, jest coraz wyższa. I myślę, że to trochę spowodowało taki dosyć, w ostatnich latach dosyć zauważalny wzrost ilości, czy liczby pacjentów trafiających do naszego ośrodka, bo o ile powiedzmy te 10 lat temu trafiało do ptasiego azylu około 5000 ptaków rocznie, analizując takie statystyki miesiąc do miesiąca, nie widać wzrostu ilości przyjmowanych pacjentów po otwarciu ptasiego punktu przyjęć. Raczej jest to taki trend, który się utrzymuje stale. Te wzrosty w stosunku do lat poprzednich są stale widoczne, sięgają 40, 50, czasami 100% więcej ptasich pacjentów, więc na pewno świadomość u mieszkańców Warszawy wzrasta. Wzrasta też świadomość poprawnego udzielania pomocy pacjentom. Mam też sporo komunikatów takich, gdzie mieszkańcy pytają, czy należy zareagować, czy nie. Czy dany ptak to podlot, który może sobie być, czy może jednak ptak, który potrzebuje pomocy, bo ma jakiś uraz i musimy zareagować. Więc to też jest pozytywne.
7: A jakie dokładnie ptaki trafiają do ptasiego punktu przyjęć?
8: Rocznie do ptasiego azylu ogólnie trafiają reprezentanci od 130 do 150 gatunków i to są wszystkie ptaki, które w zasadzie można spotkać w Warszawie i w okolicach. Bo pamiętajmy, że Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ma ogromną ilość terenów zieleni, bo same tereny zieleni to jest prawie 44% powierzchni miasta, więc nieprawda, że Warszawa jest zabetonowanym miastem, ale mamy również sporo terenów wilgotnych i wodnych. No Wisła jest takim świetnym miejscem, gdzie mnóstwo ptaków, które potrzebują do swojego życia wody, również ma miejsce życia i one również trafiają do nas, więc oczywiście takich gatunków najbardziej popularnych, takich jak gołębie czy ptaki kurkowate, jest statystycznie najwięcej, bo przyjęliśmy już 1200 ptaków kurkowatych różnych, czyli wron, gawronów, kawek, sujek, między innymi czasami też jakieś kurki się trafiały, ale oprócz tego trafia też gołębie też są liczne, bo ponad 3000 już w tym roku to gołębie, ale również licznie trafiają drobne ptaki śpiewające, drozdowate. Mamy też sporo reprezentantów ptaków wodnych, gdzie krzyżówki oczywiście są na czele, ale mamy też takie ptaki chociażby jak czaple, które też są związane ze środowiskiem wodnym. Mamy sporo ptaków drapieżnych w naszej statystyce, więc w zasadzie ta reprezentacja jest bardzo szeroka i musimy być przystosowani sprzętowo, lokalowo i też pokarmowo na bardzo różne ptaki o bardzo różnych potrzebach, bo trafiają też do nas ptaki na każdym etapie swojego rozwoju. Od pisków, które przed chwilką wykryły się z jajka, do ptaków już o zaawansowanym wieku.
7: A takie najczęstsze schorzenia to są połamane skrzydła?
8: Ptaki trafiają do nas z kilku powodów. Urazy mechaniczne są jednym z tych powodów, ale one mogą być na przykład skutkiem po prostu mieszkania w mieście, czyli na przykład skutkiem rozbicia się o budynki, skutkiem wypadków komunikacyjnych, zaklinowania się w jakimś miejscu, ale te urazy mechaniczne mogą być również skutkiem przeżytego ataku drapieżnika. I w zasadzie, jeżeli widzimy, że na przykład gołąb jest atakowany przez jakiegoś ptaka drapieżnego, czy na przykład przez wronę, to w zasadzie nie powinniśmy pomagać, bo wtedy trochę ingerujemy w taki naturalny łańcuch życia i po prostu łańcuch pokarmowy. Ja wiem, że to może wyglądać brutalnie, ale jeżeli przerwiemy tą sytuację, to jakiś ptak też nie będzie miał jedzenia. Oprócz urazów mechanicznych, drugą przyczyną mogą być różnego rodzaju stany chorobowe, czyli po prostu coś się temu zwierzęciu niedobrego wydarzyło. Mogą to być różnego rodzaju infekcje ostre, czy takie przedłużające się, na przykład również skutki niedoborów, chorób metabolicznych, które powodują deformację stawów. No i trzeci, takim najmniej przyjemną, powiedzmy, okolicznością dostarczenia są porwania. Niestety zdarza się, że ptaki, które są na etapie swojego życia podlota, są podlotami, czyli są takimi młodymi ptakami, które już nie przebywają w gnieździe. Pamiętajmy, że pisklęta nie uczą się latać w gnieździe, tylko właśnie poza gniazdem, czyli uczą się latać i przebywają poza gniazdem, bywają interpretowane jako ptaki potrzebujące pomocy i wtedy są przenoszone do nas zupełnie niepotrzebnie. To jest taka najgorszy scenariusz, ponieważ taką pomocą przerywamy im najważniejszą lekcję życia, którą mogłyby uzyskać od swoich rodziców, czyli naukę życia w swoim naturalnym środowisku, reagowanie na te bodźce, które się pojawiają w danym środowisku i są do danego miejsca typowe, i naukę zdobywania pokarmu również. Więc zdecydowanie tutaj z tego powodu mamy taką akcję informacyjną Zostaw, nie porywaj, która ma informować mieszkańców o tym, że młode zwierzęta nie powinny być porywane pochopnie. Czasami oczywiście zdarzają się pisklęta, które wypadły z gniazda, zostały wyrzucone na przykład przez wiatr czy przez jakieś drapieżniki i ewidentnie są w puchu i są zupełnie nieporadne, no te należy przynieść do nas, jeżeli nie da się ich odłożyć do gniazda. Ale już podloty, jeżeli mają piórka i są takie biegające, samobieżne, to raczej tych, oprócz ekstremalnych sytuacji zagrożenia ich życia, nie powinniśmy przyjmować.
7: No i tak się składa, że podczas mojej rozmowy z kierowniczką ptasiego azylu, a przypomnę, moją rozmówczynią jest Angelika Gackowska, do ptasiego punktu przyjęć przyszła dwójka nastolatków, niosąc w dłoniach transporter. Taki transporter, jaki używamy na przykład dla kotów albo dla psów. A w tym transporterze znajdowała się wrona. Niestety, martwa wrona.
8: Ale w swoim kontenerku, czy chcą pani przełożyć?
9: Przełożyć.
8: Dobrze. No to tu są takie do wykorzystania kontenerki, z których można skorzystać.
9: Dobrze, dziękuję.
10: Wcześniej byłam z Jerzykiem, z moją mamą. Tutaj właśnie mama wpadła na pomysł, żeby tutaj właśnie przyjechać. Też właśnie teraz przyjechałam. Przywiozłam wronę, myślałam, że dożyje, nie dożyła, bo jechałam tramwajem i zauważyłam, że przestała oddychać.
7: Tutaj mam dla was jeszcze jedną taką ciekawostkę. Wspomniałam o tym, że ptakomat jest urządzeniem unikatowym i bez wątpienia takim jest, bo tak jak za moment usłyszycie, ptakomat jest prototypem. Całe szczęście odpukać na razie działa bezawaryjnie.
8: Są takie pojedyncze urządzenia w Europie, mniejsze niż to. Oczywiście nie ma sensu, żeby każdy ośrodek rehabilitacji wyposażał się w tego typu urządzenie. Ono jest dla nas potrzebne, ponieważ my faktycznie przyjmujemy dziesiątki zwierząt w ciągu doby i bardzo ułatwia przekazywanie zwierząt i odbiór tych zwierząt i też jest, stanowi taki bezpieczny sposób transferu do nas. W związku z tym tego typu urządzenia, które my wymyśliliśmy pierwszy, ptakomat, jest to pewnego rodzaju prototyp, który w miarę możliwości się sprawdza, nie ujawniły się u niego jakieś wady wieku dziecięcego, na szczęście, póki co, ale nie ma sensu, żeby każde takie miejsce, każdy ośrodek rehabilitacji miał tego typu urządzenie. Obecność ptakomatu jest uzasadniona po prostu ilością dostarczanych ptaków i naszą charakterystyką, czyli tym, że jesteśmy umieszczeni w ogrodzie zoologicznym, a przejść przez ochronę, więc pod tym względem to urządzenie jest zasadne.
7: I to tyle, jeżeli chodzi o ptasi azyl i ptasi punkt przyjęć, a moją rozmówczynią była jego kierowniczka Angelika Gackowska. Ale skoro o ptakach mowa i skoro jesteśmy po sąsiedzku z warszawskim ogrodem zoologicznym, to warto wspomnieć o tym, co jakiś czas temu tam się wydarzyło, a nowy dom zyskały pingwiny, które zrobiły furorę medialną nie tylko w samej stolicy, ale właściwie w całym kraju. Dlatego serdecznie zapraszam do warszawskiego zoo. Warto tam zajrzeć, tym bardziej, jak mówi mi dyrektor ogrodu zoologicznego w Warszawie, Andrzej Kruszewicz, pingwiny najpiękniej wyglądają pod wodą.
9: On dopiero pod wodą pokazuje, jaki jest szybki, jaki jest sprawny, jaki jest obłędny. Chodząc na lądzie, no jest jednak trochę niezdarny, co tu dużo mówić. Napęd, żeby był skuteczny pod wodą, musi być z tyłu, ale wtedy bardzo źle się chodzi po lądzie, dlatego pingwin tak wygląda trochę nieporadnie, a w wodzie po prostu jak torpeda. Było tak, że mieliśmy taki basen, w którym kiedyś mieszkały pelikany i kaczki. Zrobiliśmy tam domek, dodatkowo zostało to ogrodzone. Domek miał byle jakąś tam starego typu klimatyzację. No i te pingwiny nam się tam bardzo dobrze rozmnażały, wbrew pozorom. Ale wodę trzeba było regularnie zmieniać. One do tej wody nie zawsze chciały wchodzić, zwłaszcza jak było ciepło. Więc, no krótko mówiąc, nie był to nowoczesny wybieg, tylko taki zachowawczy. Ale rozmnażały się bardzo dobrze i skutecznie, więc postanowiliśmy zbudować coś nowego. Mieliśmy wizję. Fundacja Panda, czyli Fundacja Rozwoju Warszawskiego ZOO, wyłożyła pieniądze na projekt. Pani Magdalena Łuchowska znalazła pierwsze pieniądze. No i ruszyło. Ruszyło i mamy nowoczesny obiekt za 14,5 miliona mniej więcej, ale no gatunek krytycznie zagrożony wymarciem, więc no trzeba poświęcić mu trochę czasu i uwagi.
7: Jak zapowiada dyrektor ogrodu zoologicznego Andrzej Kruszewicz, wybieg dla pingwinów to jest dopiero początek, bo w planach są już kolejne remonty kolejnych wybiegów dla zwierząt.
9: No wszystko jest do wyremontowania tak naprawdę, bo wtedy budowano bardzo dużo, ale lata 50. ten beton był słabej jakości, cement był słabej jakości, technologie były przestarzałe. Trzeba to wszystko zrobić od nowa. Padło na pewno małpiarnię, to już nie będzie tylko małpiarnia, to będzie egzotarium, to będą różne zwierzęta z różnych kontynentów, ale małpy będą tam jakby podstawą. Jednocześnie zaczęliśmy projektować niedźwiedzie polarne. Wybieg afrykański na południu, gdzie mamy tak zwaną zwałkę przy żyrafiarni. Też już jest mocno zaangażowane tamte projektowanie, ale na to wszystko potrzeba energii. Więc oczywiście farma fotowoltaiczna powstanie na tej łące, która jest przy ośrodkach rehabilitacji, żebyśmy mieli energię.
7: A o planach mówił dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego.
4: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
11: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
12: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
13: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
7: W tej części programu powracamy do rozmowy o alternatywnym, demokratycznym klubie piłkarskim, który z powodzeniem od kilku dobrych lat działa na warszawskiej Pradze. W telegraficznym skrócie, jak to się zaczęło? Ano tak, że grupa kibiców, która nieszczególnie przepadała za agresją na trybunach na warszawskich stadionach, postanowiła założyć swój klub, który będzie stronił od agresji. Jak to wygląda w praktyce? O tym mogliście posłuchać w poprzedniej części programu, a w tej części zapytam o demokrację i o to, czy klub byłby w stanie sprzedać swoje wartości. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a moim gościem jest prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Chciałabym jeszcze nawiązać do kobiecej piłki nożnej, która jest mi też szczególnie bliska. 2015 rok. No to był jeszcze czas, kiedy kobieca piłka nożna nie była tak popularna, a wy jednak postawiliście na to, że będziecie prowadzić dwie drużyny jednakowo. Chyba to nie było proste, prawda?
14: Nie było. I właśnie bo z dzisiejszej perspektywy to może się na przykład to zdanie o tym, że staramy się te sekcje traktować je tak samo, może brzmieć już nie aż tak rewolucyjnie, jak to brzmiało w 2015. My w 2015 klub powstał, w 2016 to pierwszy raz przystąpił do rozgrywek, sezon 2016-17, od najniższych klas rozgrywkowych, czyli my tam wtedy graliśmy w czwartej lidze kobiet i w B-klasie mężczyzn. I to było dla nas bardzo ważne właśnie i to było naszym zdaniem zupełnie rewolucyjne, że staraliśmy się traktować te dwie drużyny tak samo. I nadal tak jest i chociaż oczywiście też zawsze jest tak, że często ktoś uważa, że jednak jedną drużynę faworyzujemy przez lata, jednak tam osoby bardziej jakoś tam związane na co dzień, czy nie wiem, kierownik drużyny uważał, że nie, no tym facetom to tam więcej dajecie, bo oni grają, na przykład graliśmy w męskich rozgrywkach takich europejskich, tylko nie było kobiecych, które mogliśmy zagrać, to z tym było związane. Teraz z kolei czasami niektórzy mówią, no nie, jednak to teraz to bardziej ta żeńska drużyna jest preferowana. Ja nie mam takiego poczucia, naprawdę staramy się je traktować mnożennie, a że akurat w tej chwili nasza kobieca drużyna gra na poziomie ogólnopolskim, a męska dalej w niskich klasach, no to już tak po prostu jest, no w kobiecej piłce też trochę łatwiej się ciągle wybić, a w męskiej no to bez dużych pieniędzy się nie da w zasadzie. Też z tego wynika. Natomiast tak, traktujemy te drużyny równorzędnie i w 2026 może nie brzmi to aż tak dziwnie, jak brzmiało w 2015. Chociaż nadal jest tak, że kobieca piłka jest traktowana jednak gorzej, mam wrażenie.
7: Tak, ja przyznaję, tak jest. Chciałam jeszcze dopytać o Pragę. Dlaczego akurat Praga, a nie inne miejsce w Warszawie?
14: Klub powstał na Pradze. To spotkanie założycielskie, akurat tak się złożyło, że takie miejsce spotkań, gdzie te osoby, które ten klub założyły, tam się spotkały, żeby go założyć, ale one stamtąd się trochę znały. To był klub Offside, który zresztą ciągle na Pradze działa, tylko zmienił adres, wtedy był na Brzeskiej, teraz jest na Wileńskiej. I tam się spotkali, ja nie, i to jakoś tak od razu to chyba przyszło naturalnie. Że wydało nam się też, że właśnie Praga, jeżeli zmieniać w ogóle polską piłkę, to w ogóle zacząć, wiesz, że się z Warszawy zaczynać od Pragi, to w ogóle jest jeszcze
7: trudniej.
14: Jeszcze chyba trudniej, ale też trzeba powiedzieć, że ta dzielnica jakoś tam też bardziej zaniedbana. Myślę, że jednak też przez lata, jak ludzie, którzy myślą, nie wiem, zarządzają Warszawą, myślę, że lewa strona Wisły była zawsze traktowana troszkę lepiej, więc tym bardziej wydawało nam się, że warto założyć taki klub na Pradze, gdzie na pewno było trudniej zaczynać, bo pewnie gdybyśmy go próbowali założyć na Mokotowie, czy Bożu, to może byłoby łatwiej, nie wiem, przyciągnąć kibiców, ale my nie chcieliśmy chyba, żeby było łatwiej. Chodziło nam, żeby robić coś fajnego i coś dobrego i ta Praga nam się wydała miejscem do tego stworzonym. Tam też udało nam się znaleźć boisko, na którym mogliśmy grać i na którym gramy do dziś, na ulicy Kawęczyńskiej,
7: tak, tak.
14: Więc tym bardziej się związaliśmy już na zawsze chyba z tą dzielnicą.
7: A AKS jest klubem mieszkańców Pragi, czy klubem wszystkich mieszkańców Warszawy?
14: Myślę, że jest wszystkich mieszkańców Warszawy, a nawet wszystkich mieszkańców Polski. Znaczy wiemy, że mamy kibiców także poza Warszawą, ale tak, jesteśmy warszawskim klubem. Zależy nam na tym, żeby podkreślać naszą lokalność i zawsze cieszymy, jak ludzie mieszkający na Pradze i związani z Pragą przychodzą na nasze mecze, ale jesteśmy otwarci też na osoby z innych dzielnic. Ja sam zresztą nie mieszkam na Pradze.
7: Co jest ciekawe, AKS Zły Praga to nie jest tylko klub piłkarski, bo z tego, co czytałam, wy też działacie społecznie. To jest też taki klub, no właśnie, i demokratyczny, i społeczny, czyli niejako przyczyniacie się do tego, że zmieniacie jednak otoczenie Pragi.
14: Tak, zawsze na tym też zależało, żeby... No nadal jesteśmy głównie klubem sportowym, ale zależało nam na tym, żeby po pierwsze się jakoś wpisać w tę Pragę, nie tylko działaniami właśnie tym, że organizujemy mecze i tam treningi, ale też tym, że coś dla tej Pragi robimy i na ile możemy, bo to różnie w różnych okresach naszej działalności było, staramy się włączać w różne akcje społeczne na Pradze, czy też w tych naszych na przykład początkach to było działania klubu tam w pierwszych latach. Tak się złożyło, że w kamienicy nieopodal naszego stadionu wybuchł pożar, wtedy żeśmy organizowali na przykład na meczu zbiórkę na tych pogorzelców, ale też taki bardziej jakiś może systemowy, czyli właśnie, że na przykład prowadzimy akademię od tej chwili, też zależnym na tym, żeby właśnie ona była otwarta także dla tych osób, dla dzieciaków z Pragi, które nie zawsze mogą sobie na przykład pozwolić na to ich rodzice, żeby zapłacić pełną składkę członkowską, więc mamy taką politykę, żeby właśnie starać się osobom, które nie mogą, znaleźć kogoś, kto za nich zapłaci, albo klub po prostu sam zwalnia taką osobę z części lub całości składek, więc na przykład w taki sposób też staramy się działać. I też bierzemy udział w różnych, jesteśmy często zapraszani do różnych innych inicjatyw na Pradze.
7: Inicjatywy społeczne to jest jedno, a z drugiej strony lokalna historia, wydarzenia kulturalne, koncerty, to również organizujecie.
14: Tak, tak, tak. Czasem organizujemy, no bo też mówię czasem, z tego, że to nie jest nasza główna forma działalności, ale tak, zdarza nam się, współpracujemy z klubami nie tylko z Pragi, ale nie tylko i organizowaliśmy też koncerty po prostu zwłaszcza w początkach, jak klub powstał, to było jedno z ważnych dla nas takich źródeł w ogóle dochodu, żeby ten klub mógł istnieć, to organizowaliśmy takie koncerty benefitowe, które polegało na tym, że zespoły, które na nich grały, dla sprawy grały za darmo, że tam za zwrot kosztów, a cały dochód był przeznaczany na klub. Wtedy z kolei to trochę było też z jednej strony inicjatywa kulturalna, która mogła za kogoś zainteresować, ale z drugiej strony jednocześnie no, dla nas źródło dochodu.
7: Tak się zastanawiam z perspektywy czasu, jak spoglądacie na AKS Zły Praga, wszystko się udało? Te wszystkie zamierzenia, cele, idee, które były na początku?
14: Nie wiem, ja myślę, że jesteśmy w takim też trochę trudnym momencie, bo i też nie będę tak ukrywał, że mam wrażenie, że w pierwszych latach, jak ja też zresztą do klubu się zapisałem, to więcej osób tak naprawdę się włączało w jego działalność.
7: No początki to jest zawsze
14: tak,
7: taka euforia, prawda?
14: Początek i tam taki wiatr w żagle, ta nagroda od UEFA jeszcze, drużyny awansowały tam do A-klasy, mężczyźni, kobiety do trzeciej ligi. Jakieś takie było bardzo dużo osób, które chciały się włączać w życie klubu, a teraz niestety tych osób jest zdecydowanie mniej. Więc tutaj mamy teraz taki trochę problem, że my wszyscy, członkowie zarządu, działamy pro bono, znaczy nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia za to, za swoją pracę. Mamy swoje inne zajęcia, tutaj to robimy w wolnym czasie i tego zauważamy, że tego wolnego czasu mamy coraz mniej, bo właśnie działanie na rzecz klubu nas bardzo angażuje i tutaj myślę, że tutaj mamy taki kłopot. Natomiast ja, to, że ten klub już istnieje 10 lat, a nawet 11, no to jest już samo to jest dużym sukcesem, uważam, i mam nadzieję, że będzie istnieć dalej. Natomiast czy wszystkie się zamierzenia udało, trudno mi powiedzieć, no zależy co kto sobie wyobrażał. Ja nie wyobrażałem sobie, że AKSW będzie grał w Lidze Mistrzów i to się jeszcze nie zdarzy, myślę, nie tylko za 10 lat, ale i pewnie za 50, ale kto wie.
7: No kto wie, kto wie. Ale też zadałam to pytanie dlatego, że powiedziałeś, że kobiety grają na wyższym poziomie rozgrywkowym. Wiemy, że granie na tak wysokim poziomie to są jednak potrzeby finansowe. Pytanie, jak teraz pogodzić potrzebę profesjonalizacji z tą niezależnością i demokracją?
14: No to jest bardzo duży problem, na pewno. I jeszcze my gramy w drugiej lidze kobiet i ciągle jest to liga totalnie amatorska. Ale wiesz, że większość drużyn, które gra w drugiej lidze, to jeszcze gra na poziomie zupełnie amatorskim. Znaczy, że nasze zawodniczki też nie pobierają wynagrodzenia za grę. Po
7: no
14: prostu.
7: Tak, druga liga dumnie brzmi, ale tak. W rzeczywistości wiemy, jak jest.
14: Więc są to studentki, czy też czasem nawet jeszcze uczennice liceum, czy dziewczyny, które gdzieś tam pracują już i muszą godzić ze swoje obowiązki z grą w piłkę nożną, ale nadal wydatki są bardzo duże, bo ponosimy wydatki na choćby wyjazdy po całej Polsce, znaczy po całej północnej Polsce, ponieważ druga liga jest podzielona na grupę północną i południową, no ale nadal mamy na przykład mecz w Szczecinie raz w sezonie, tak, i trzeba pojechać do Szczecina. To są duże koszty. Koszty wynajmu boisk w Warszawie na treningi są bardzo wysokie, na mecze, bo tych boisk po prostu jest mało, więc ceny są bardzo, bardzo wysokie. I musimy na to znajdować pieniądze i dla nas też tutaj, jeśli chodzi o drugą ligę kobiet, tam dostajemy też jakieś środki z miasta, ale to są tak naprawdę niewielkie środki, znaczy niewielkie. Są to środki, które nam dużo dają, ale nadal to nie pokrywają, myślę, nawet 1/5 budżetu drużyny.
7: No tak, ale to są pieniądze, które i tak musicie zwrócić, żeby tak. Pokryć koszty funkcjonowania.
14: Tak, my w zasadzie
7: obiektów.
14: Je wydajemy natychmiast tak. Na wynajem boisk, które też należą do miasta.
7: Tak.
14: Ale tak, ponosimy koszty pensji trenerów, no bo już tutaj za pracę trenerów musimy płacić. Mamy sponsora, mamy kilku sponsorów, w tym jednego głównego i to są dla nas bardzo ważne środki. Bez sponsora w tej chwili właściwie nie moglibyśmy działać, natomiast no, mamy sponsora, nie wiem, czy mogę wymienić jego nazwę w radio, ale widać na naszych koszulkach logo sponsora. Jest to firma, która działa w branży, która nam bardzo odpowiada, znaczy chodzi o kolej. Zrównoważony transport jest to coś, co jest dla nas też ważne, więc cieszymy się, że mamy sponsora, którego logo możemy dumnie nosić na piersiach i który też wspiera nas, bo uważa, że jesteśmy inicjatywą wartą wsparcia, nie wtrąca się zupełnie w żadne sprawy organizacyjne klubu. No i to jest dla nas właśnie ważne, że oczywiście potrzebujemy sponsorów i zawsze będziemy potrzebujemy pewnie też więcej sponsorów, jeżeli mamy się rozwijać, a chcielibyśmy się rozwijać, ale ważne jest, żeby to byli sponsorzy, którzy jakoś będą czuli też, na czym ten klub polega i wiedzieli, że my będziemy oczywiście zawsze wdzięczni, będziemy ich reklamować, gdzie się da, no ale nie mogą się tutaj wtrącać w to, jak my zarządzamy.
7: Właśnie chciałam zadać to pytanie, no załóżmy, że przychodzi sponsor, który mówi, dam wam 10 milionów, no ale jakby respektuje zupełnie inne wartości niż wy. Przyjmujecie czy nie?
14: No, bardzo bym chciał zobaczyć to spotkanie nasze, na którym byśmy podejmowali te decyzje. Myślę, że byłoby, że nie byłoby to możliwe.
7: Znaczy... Nawet 10 milionów nie przekonuje.
14: 10, no... Bo to jest takie pytanie, za ile jesteśmy w stanie się sprzedać, tak? Za ile jesteśmy w stanie sprzedać jeszcze ideę? No nie. Znaczy, jeżeli była to firma, która otwarcie wiadomo, że jest, nie respektuje naszych idei, to byśmy się nie zgodzili. Pytanie oczywiście, bo mieliśmy, to były zresztą teoretyczne dyskusje w ogóle, ale tam, żeby jakiś bank, zdaje się, rozważany był jako nasz sponsor i część co bardziej ortodoksyjnych członków uważała, że to już jest za daleko. Myślę, że jednak bez przesady, ale jeżeli ktoś, jeżeli jest to firma, która otwarcie głosi rzeczy, które są dla nas nie do przyjęcia, to się nie zgodzimy.
7: No i to są właśnie te cienie i blaski demokratycznego klubu. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, jeżeli jest ktoś, kto nie był jeszcze na waszym meczu w tym sektorze, na trybunach, w sektorze kibica, dlaczego miałby przyjść właśnie na złego?
14: Zachęcam do przyjścia także osoby, które na przykład uważają, że nie lubią piłki nożnej, bo ja mam dużo znajomych, których często zapraszam na mecze, żeby wpadli. I oni mówią, no nie, ale ja nie lubię piłki nożnej, po co będę przychodził. Na meczach złego mamy dużo osób, które na początku uważały, że nie lubi piłki nożnej, a jednak się jakoś kręciły w to.
7: I przychodzą regularnie?
14: Przychodzą regularnie. regularnie, tak, i część z nich nawet rzeczywiście może tego meczu nie oglądać, ale przychodzi tam towarzysko. No, myślę, że tam jest naprawdę fajna atmosfera na trybunach, można dosyć szybko w to się poznać z różnymi ciekawymi ludźmi, poprzeżywać ten sport, ale właśnie bez jakiejś takiej nadmiernej agresji, która często ludzi odrzuca od chodzenia na mecze, ale nadal jest to kibicowanie, śpiewamy prześpiewki i myślę, że to jest dobry sposób, żeby spędzić miło popołudnie. Zwykle gramy w jakichś takich godzinach popołudniowych w weekendy i właśnie zobaczyć coś nowego, poznać nowych ludzi. Zachęcam, żeby się nie zniechęcać tym, że to jest piłka nożna, jeżeli się nie lubi piłki nożnej. Natomiast jak ktoś lubi piłkę nożną, to tym bardziej zapraszam, bo naprawdę to nadal są rozgrywki na wcale nie takim niskim poziomie, jak się może wydawać. Ja też czasem myślę, że albo się ogląda, nie wiem, Ligę Mistrzów, Mistrzostwa Świata, albo się ogląda właśnie już swój lokalny klub, bo Ekstraklasa to też nie jest najwyższy poziom przecież, więc oczywiście może nie jest to poziom taki jak w Ekstraklasie, ale nadal mecze są bardzo emocjonujące i nasi zawodnicy i nasze zawodniczki wkładają dużo serca w to i emocji jest co niemiara.
7: I tutaj stawiamy kropkę. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Moim i Waszym gościem był prezes, nie prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Dzięki.
14: Dziękuję.
7: Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o złego. O złego na warszawskiej Pradze. Niemniej zachęcam do tego, żeby wspierać lokalny sport. Niekoniecznie musi to być piłka nożna, ale może to być tenis, mogą to być biegacze, mogą to być wioślarze i mnóstwo innych dyscyplin sportowych, które są uprawiane na terenie stolicy. Niemniej, jeżeli chcecie przyjść, pokibicować złemu, no to warto wybrać się na obiekt przy ulicy Kawęczyńskiej. A jeżeli znudzi Wam się mecz, bo i tak bywa i mam nadzieję, że o tym również będę mogła opowiedzieć Wam na antenie radia, to warto i tak przejść się ulicą Zabytkową, ulicą Kawęczyńską, której układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków. Na co warto zwrócić uwagę? No teraz podpowiem, że na pewno na zajezdnię tramwajową, która działa do dzisiaj, a która rozpoczęła swoją działalność w 1908 roku. A takich ciekawostek i takich rozmów mam dla Was zdecydowanie więcej. Tym bardziej zachęcam do słuchania radia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
15: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
16: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: Wyjeżdżają na ulicę, no i mamy pierwsze tasowanie. Puławska na światłach zrzuca już z tempomatu, zaczyna się poranne zagęszczenie na pasach. No a na Wolskiej układanka zamknięta Grzybowska powoli oddaje ruch na prostą i Solidarności. Robi się ciaśniej, ale wciąż tak przemkniecie bez bólu.
1: To już pół do siódmej. To trudne pytanie od razu na początek. To co, gotowi na poniedziałek? Lepszego momentu na start nie będzie. Zaczynamy i od razu podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry, hej.

podkręcamy tempo w Meloradio, no i rozgrzewamy się w ten poniedziałek rano. Kygo, Kality Griffin i Save My Love to już za 20 minut siódma. Mam coś, co przyda się wam codziennie, nie tylko w poniedziałek rano, ale to właśnie dzisiaj, właśnie teraz możecie to zdobyć. Torba Meloradia może być wasza. Dzwońcie do nas szybko, albo nawet jeszcze szybciej pod 321-321-777. Czekam na was już teraz i trzy poranne szoty dla was też mam przygotowane. Dzwońcie jak najszybciej już teraz do Meloradia 321-321-777. Torba Melo do zgarnięcia dla was właśnie teraz, tak na poprawę nastroju od samego rana w poniedziałek.

0: Josh Baker, My Place. Jesteście w najlepszym miejscu, w jakim możecie być w poniedziałek, tak żeby złapać dużo fajnej, pozytywnej energii. Cześć Witek, hej, hej.
1: Dzień dobry, witam, hej.
0: Cześć, dzień dobry, Witek. Podziałałeś w weekend jakoś fajnie, energia nabrana, akumulator naładowany, jak to mówią?
1: No, intensywny weekend akurat, bo wróciliśmy z urlopu i byliśmy u całej rodziny. Pochwalić się fajną wiadomością, bo się zaręczyliśmy z ukochaną.
0: No.
1: Więc intensywny weekend był.
0: Ty to wiesz, jak tutaj wejście zrobić. Fajnie. Czy już data tej takiej imprezy konkretnej to postanowiona?
1: No jeszcze nie, jeszcze
0: dobra.
1: Nie.
0: Dobra, spokojnie, nie wszystko na razie. Jasne, powoli. Dobra. No to gratulacje, słuchaj i uwaga, odpalamy dla ciebie. Trzy szoty w Melo. Witek, trzy szybkie pytania. Dzień czy noc?
1: Noc.
0: Słodkie czy słone?
1: Słone, zdecydowanie.
0: Wolałbyś być mega silny czy mega szybki?
1: Mega silny raczej.
0: Mega silny, no bo szybki to Witek już jest. Sami widzicie, że gruntowne decyzje podejmuje szybko i działa konkretnie. Witek, jeszcze raz gratulacje, pozdrów narzeczoną i dla ciebie Melo Torba. Cześć, pa. Trzy szoty w Melo.

0: Alessandra Queen of Kings w Meloradiu. Konkretnie role są podzielone. My podkręcamy tempo, a wy rządzicie dzisiaj od rana w poniedziałek. Za 7 minut 7. Już za chwilę newsy, będzie też prognoza pogody.
1: A już o 7 zagramy
0: Dadox, How Does It Feel w Melo.

0: Dokładnie tak, zagramy wam dokładnie o 7, kiedy inni będą jeszcze gadać.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
2: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest. Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Pogoda.
16: Wczorajsza aura w Warszawie miała taki ciężki kryzys tożsamości, że sama nie wiedziała, czy chce być jesienią, latem, czy filmem katastroficznym. Wiało, szarpało i zmieniało zdanie co 5 minut. Jak będzie dzisiaj? No, wyjdzie w praniu, ale synoptycy obiecują, że odstawiamy tę dramę na boczny tor i nie będzie już tak dynamicznie, przynajmniej tak strasznie dynamicznie. Póki co mamy na warszawskich termometrach 11 stopni, dobijemy do 19.
17: To są
7: newsy na siódmą. Marcin Sikora. Zapraszam. USA chcą powrotu do trójstronnych negocjacji pokojowych. To w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Negocjatorzy w weekend odwiedzili najpierw Moskwę, a później Kijów. Brąz Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi libero Justyna Łysiak.
17: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało.
7: W finale o złoto Turczynki wygrały z Włoszkami 3-2. 3-letni chłopiec wziął kluczyki, wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście chłopcu nic się nie stało. ADHD może sprzyjać kreatywności, tak twierdzą naukowcy. Przydatne może być zwracanie uwagi na wiele bodźców i swobodne przechodzenie pomiędzy pomysłami.
18: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: Pojawia się nagle i zawsze zaskakuje co poniedziałkowy poranek. Nie dajemy się i działamy od rana razem. No i podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, siema, hej, jest siódma. Inni gadają, a my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już 12 minut po godzinie 7 rano i mam takie pytanie do was. Słuchajcie, co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Co powinno być zakazane w poniedziałek rano, co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wysyłajcie je w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na meloradio.pl z waszej komórki. Tam na dole słuchawka, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie, a za takie najfajniejsze to zgarniacie oczywiście Melo Merch. Czekam. Co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie i zgarniajcie merch od Melo. A już za chwilę w Melo Radio o tym, czego, uwaga, starsi nie zrobią, bo nie wypada, a dla pokolenia Z to całkiem naturalne i normalne. Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 7 rano.

Robert Emilico, Dancehall Track w Meloradiu. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, co powinno być zakazane w poniedziałek. Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać śmiało i tam wysyłacie głosówkę. W zamian za te najfajniejsze wysyłamy wam Melo Merch. Uwaga, słuchajcie, są takie zachowania, za które ludzie z pokolenia X i milenialsi przepraszają, albo tak w ogóle ich nie robią, no bo nie wypada. Z kolei dla Zetek są one totalnie naturalne i te przykłady pokazują, jak zmienia się nasze podejście do życia i pracy, co jest całkiem normalne dla Zetek, a nie wypada starszym. Na przykład wyjście bez pożegnania, przekierowywanie połączenia na pocztę głosową, branie wolnego bez większych oporów, albo proponowanie, żeby rachunek w restauracji podzielić na pół. Częsta zmiana pracy. No i jeszcze jedno. Odwoływanie planów w ostatniej chwili oraz noszenie wygodnych ubrań na co dzień. No i praktyczne podejście, zwłaszcza do poniedziałku. 19 minut po 7:00.

0: Elok i Jennifer Lopez, Everything's Fine w Meloradiu. Podkręcamy tempo i kompletujemy listę rzeczy, które powinny być zakazane w poniedziałek rano. Co takiego powinno być zakazane w poniedziałek? Pytanie, jak tam po weekendzie? Jeszcze jedna propozycja. Telefon od szefa z pytaniem, masz chwilę? Co powinno być zakazane? Propo od was. Maile zaczynające się od słowa pilne. Zebrania przed południem też powinny być zakazane. A twoim zdaniem?
1: Oczywiście, że poranne wstawanie.
0: O, jasne. I co jeszcze?
2: W poniedziałek powinna być zakazana praca na 6 rano.
0: Chyba sporo osób by tak chciało. Słuchajcie, co jeszcze powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch czeka w zamian za te najfajniejsze propozycje.
3: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
5: Zabrali nam lato, proszę pana.
4: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Lepsze Mazowsze?
3: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
2: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
3: czekają na twój głos.
2: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
3: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
2: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
3: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy.

0: nowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Po reklamie.

0: Sweet Disco, I Found You w Meloradiu. Podkręcamy tempo i dzisiaj pytamy, co powinno być zakazane w poniedziałek. Chyba powinienem dodać, oprócz pracy oczywiście. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać z telefonu najprościej i nagrywać.
1: Zakazane w poniedziałek rano powinno być chodzenie do szkoły oraz chodzenie do pracy. Pozdrawiamy Bielsko-Biała, Klaudia i Oliver.
2: Siema, siema. Tego, czego powinni zabronić w poniedziałek, to w ogóle ustawiania budzika w niedzielę, na poniedziałek.
0: No tak, no tak, no. A ty?
3: Poniedziałek powinien być tym brakującym trzecim dniem weekendowym, więc zakazane powinno być wszystko, co nie współgra z wypoczynkiem.
0: Podoba mi się ta koncepcja.
4: Powinien być zakaz, żeby była możliwość, żeby skończyła się kawa.
0: Żeby zakaz, żeby była możliwość, kawa. Dobra, to ja zrobię tą kawę.

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Od poniedziałku, od rana dużo takiej muzycznej energii przyda się wam na pewno. Przydadzą się też newsy, będą już za chwilę. No i prognozy pogody też dołożymy dla was. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self-Aware. Tak, w Melo Radiu podkręcamy tempo. W poniedziałek rano na start całkiem nowego tygodnia. I tak wam zagramy punktualnie o 8. Inni będą gadać.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji.

0: Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada. Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: ekspert.pl. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
5: Idę.

0: Piechu. Zapraszam. Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Trafik.
1: Dominicka i Postępu, oj, dają wam popalić. Stoicie zamiast jechać. To samo mamy na Woli. Daszyniak zasysa prostą. Zjazd z Grota Roweckiego w Prymasa Tysiąclecia. No to ja bym powiedziała, że teraz są to mistrzostwa w jeździe na zamek błyskawiczny. Trzymajcie tam ciśnienie w ryzach.

0: 12 stopni pokazują warszawskie termometry o poranku. Jeśli właśnie suniecie jakąś elektryczną hulajnogą albo rowerem, niekoniecznie elektrycznym, no to wiatr na pewno skutecznie zmył z was resztki snu. Jest rześko, oj bardzo rześko. A jeżeli tęsknicie za słońcem i za temperaturą powyżej 25 stopni, no to taka będzie, ale jutro.
1: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prokuratura będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Roman Rzet w weekend został zatrzymany w sprawie zonda krypto. Mężczyzna chce mówić i współpracować ze śledczymi. Teraz Niemcy. Partia AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie zdobyło 44% głosów. Wielki dzień przed Igą Świątek. Nasza najlepsza tenisistka powalczy o awans do ćwierćfinału US Open. Przed nią pojedynek z Chinką Qin Wenzhen. Jakie nastawienie ma Iga?
2: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym.
1: Początek o 17.30 naszego czasu. Prezydent FIFA Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Infantino pełni tę funkcję od 2016 roku. Ostatnio różnymi decyzjami wzbudził spory sprzeciw i oburzenie działaczy.
3: Nowy tydzień dopiero co się zaczął, a wy czujecie, że już tracicie moc? No to my podkręcamy tempo. I niedługo też nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo dla was. Waldek Darłak. Siema, hej, cześć, jest ósma.

Starlight i Drenchill, a jeżeli wy chcecie zabłysnąć dzisiaj z samego rana, no to dzwońcie do nas już teraz, bo za chwilę startujemy z naszą nową zabawą. Ostatnie słowo w Meloradiu. Kto dzisiaj powie więcej słów, ten zdobędzie Melo Merch do zgarnięcia skiety Melo Torba. Czekam na was, dzwońcie już teraz 321-321-777. Dwie osoby mają jak zwykle szansę zmierzyć się w tej zabawie. Ostatnie słowo, startujemy za chwilę, ale już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czekam na dwie osoby.

0: Martin Garrix z Melo, 16 po 8. Ostatnie słowo. Razem ze mną teraz Magda. Cześć Magda.
1: Cześć.
0: Cześć Magda, hej. Fajnie, bo Magda pierwszy raz do Melo Radia dzwoni. Bardzo nam miło. I jest Michał też. Cześć Michał.
2: Cześć.
0: Michał, bardzo nam miło, bo Michał pierwszy raz dzwoni do Melo Radia, tak jak Magda, ale się nam złożyło, że wy tak dzisiaj razem ten pierwszy raz. Miło mi bardzo. Słuchajcie, ale jest jeszcze lepsza akcja, bo Magda to imię na M i Michał, no nie chcę być inaczej, to też imię na M, więc robimy test naszych zasad. Słuchajcie, zazwyczaj zaczyna osoba, której imię jest na literę, która jest wcześniej w alfabecie. Tutaj mamy dwa razy M, więc sprawdzamy drugą literkę, no i tu u Magdy jest A wcześniej niż i u Michała, więc Magda, ty zaczniesz, okej? Okay? Wymieniacie nawzajem szybko słowa z kategorii, którą za chwilę powiem. Po tym jak powiem tą kategorię, powiem start i wtedy Magda, ty zaczynasz, a potem Michał, a potem Magda, a potem Michał. Mówicie na zmianę, pamiętajcie, że macie tylko 20 sekund i za chwilę sprawdzimy, kto powie więcej słów, a ten, kto to zrobi, zgarnia skiety Melo Radia. Dla osoby, która powie mniej, jest Melo Torba. Zasady jasne?
1: Tak.
0: Dobra.
2: Jasne.
0: Magda zaczyna. Uwaga, kategoria dzisiaj. Rzeczy, które są okrągłe. Start.
1: Piłka.
2: Opona.
0: Magda.
1: Oko.
2: Hula hop.
1: Koło od roweru.
0: Michał.
2: Butla.
0: Czekaj, butla?
2: Butelka.
0: Dobra. Ciekawe są tutaj skojarzenia, słuchajcie. Trochę chyba...
1: Słońce.
0: Stop, czas się skończył. Chociaż wiem, że Michał tutaj krzyknąłby księżyc, nie? Słuchajcie, 20 sekund szybko mija. Remis dzisiaj, 3-3. Jak się okazuje, to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać tak od razu, jak ktoś słyszy rzeczy, które są okrągłe. No dobrze, słuchajcie, mamy remis. No to tak, Melo torbę pakujemy i wysyłamy do Magdy i to samo pakujemy i wysyłamy taką torbę do Michała. Było was bardzo miło słyszeć po raz pierwszy.
1: Dzisiaj wszystko jest na równo.
0: Tak jest. Niech się wam układa, niech wszyscy mają tak samo fajny poniedziałek. Cześć Michał, trzymaj się również, bye.
2: Dzięki.
1: Pozdrawiam.
0: Jutro wracamy, koniecznie po 8:00. Bądźcie z Melo, a wtedy będzie szansa sprawdzić, czy to wy będziecie mieli ostatnie słowo i czy to do was należeć będzie Melo merch, który będzie do zgarnięcia. Teraz Fuka i Liwka.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Kiedy aukcja dla Wiedia Reasons w Belo Radio, podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym po weekendzie się ciężko zmobilizować do pracy, a jeszcze ciężej podobno zmobilizować się do szkoły, bo to wiadomo, po takiej dłuższej przerwie. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy idziecie do szkoły, wy naprawdę nie macie aż tak źle, jak myślicie. No, udowodnić? Proszę bardzo. Policzyłem tak tutaj na szybko, z użyciem przyrządu, na którym można coś tutaj policzyć, i wychodzi mi, słuchajcie, że wy w tym roku szkolnym, to do tej swojej szkoły to tak tylko około 180 parę dni będziecie chodzić. Słuchajcie, no, to nie jest tak źle, naprawdę. I już kilka tych dni to tak odpadło z tej liczby, nie? DJ Antoine za chwilę w Melo.

0: co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Trzęsiemy całą branżą. Dołącz do nas.
2: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
17: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Bambi w Meloradiu. No póki co to jesteśmy tu i teraz i mamy poniedziałek i pytanie, co powinno być zakazane w poniedziałek. Zasypaliście nas dzisiaj tekstówkami i głosówkami. Co powinno być zakazane? No na przykład robienie zdjęć do dokumentów po weekendzie, odbieranie telefonów z nieznanych numerów, ważenie się, ale to chyba w sytuacji, gdy weekend wszedł na grubo, podejmowanie ważnych decyzji przed 10 i SMS-y zaczynające się od hejka. Szybkie pytanko. Co jeszcze? Oczywiście zdecydowanie wygrywa ta opcja.
1: W poniedziałki powinna być zakazana praca. Koniec, kropka.
0: Kropka, no. I co jeszcze?
2: Zakaz wypadania pomidorów z kanapek.

0: szukacie numerów idealnych, pasujących na poniedziałkowy poranek, mamy je wszystkie. I gramy od samego rana na start nowego tygodnia. Super ich słyszeć. Sony Fodora, Becky Hill i Say Something w Melo. Takie świeżynki mamy dla was na początek nowego tygodnia, bo najlepszy drop nowych hitów zawsze w Melo Radio. Teraz już za 9 minut 9 mamy też newsy i całkiem fajną prognozę pogody. To za chwilę.
1: A już o 9 zagramy.
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
1: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.

0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
1: Budżet Obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej.

0: reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

Centrum Warszawy łapie nieco większy oddech, ale S2 na Wawrze wciąż liże rany. Przed zjazdem w Patriotów w stronę Ursynowa zdarzyło się tam wcześniej 5 aut. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale ruch w tamtym miejscu wciąż jest mocno ograniczony. Zdejmijcie nogę z gazu i jedźcie ostrożnie.

0: Warszawa w końcu dostaje to, na co czekała. Na termometrach mamy wprawdzie 14 stopni, więc niby bez szaleństw wciąż trzeba mieć coś ciepłego ze sobą, ale nad głowami no, niebo przepięknie błękitne i do tego słońce od razu się robi jakoś tak lżej na duszy, prawda? A tego słońca ma być z nami jeszcze więcej, a jutro to już w ogóle będzie go naprawdę dużo i 26 stopni.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tak po wczorajszym alarmie mówi wojsko. Systemy radarowe zarejestrowały przelot stada ptaków. Lato sprzyja spożyciu alkoholu, niestety często bez opamiętania. To powoduje zatrucia i realne zagrożenie dla życia, mówi profesor Natalia Pawlas z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
2: Pacjenci w ciężkim stanie wymagają wsparcia, zwłaszcza układu oddechowego, czasami też układu krążenia.
1: Zatrucie alkoholowe to zagrożenie dla trzustki, wątroby i żołądka. Dwa medale Polaków na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Kruszwicy. Zdobyli je polscy wioślarze. Srebro wywalczył Dominik Syposz w jedynce wagi lekkiej, a brąz czwórka bez sternika. Od jutra przyjdzie wyraźne ocieplenie. Na termometrach nawet 30 stopni. To na południu i południowym zachodzie kraju.
3: Tak się obawialiście, a tu już proszę, dziewiąta. Całkiem nieźle się ten poniedziałek układa. Podkręcamy tempo, to tak, żeby było jeszcze lepiej. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Baldek Darłak, siema.

Rozkręcamy tempo w Melo Radio. Pocieszająco wygląda ta siódemka dzisiaj w dacie. Siódmy dzień września mamy, a ja mocno kibicuję i trzymam kciuki, żeby w poniedziałek to zaczynały się u was tylko dobre rzeczy. A już za chwilę w Melo opowiem wam o dziwnej atrakcji turystycznej, która przez wiele lat ukrywała coś, czego na pewno się nie spodziewacie. Sami sprawdźcie o tym już za chwilę, ale wcześniej u nas Sylwa Bampa. On Tonight w Melo. 12 po 9.

Blazy Kisses w Melo Radio już 17 minut po godzinie 9. We Włoszech przez kilka lat turyści chętnie odwiedzali coś, co miało być pozostałościami starożytnego greckiego teatru. Potem jednak wyszło na jaw, że w rzeczywistości to jedna wielka ściema i oszustwo, bo obiekt wcale nie jest zabytkowy. On nie jest nawet specjalnie stary. Został zbudowany całkiem niedawno, na początku XXI wieku. Jego właściciel najpierw starał się o pozwolenie na budowę garażu, a później kazał firmie budowlanej postawić coś, co miałoby przypominać amfiteatr. Dobudowano też kolumny i gipsowe posągi, całą konstrukcję specjalnie też sztucznie postarzano. A później właściciel zaczął przekonywać turystów, że to zbudowany przez Greków starożytny teatr, który ma ponad 2000 lat i że odwiedzali go m.in. Juliusz Cezar i Kleopatra. Za zwiedzanie życzył sobie 12 euro. Wszystko szybko wyszło jednak na jaw. Facet przekombinował, bo nie zgadzało się mnóstwo rzeczy, choćby to, że na tym terenie nigdy w ogóle nie było Greków. Słuchajcie, może to i dobrze, że te wakacje się już skończyły.

0: Take It Slow, Robin Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Co powinno być zakazane w poniedziałek? No podsyłacie, że na przykład sprawdzanie stanu swojego konta. Jak weekend był całkiem niezły, no to mogą być tam pustki, ale spokojnie, my coś na to możemy zaradzić. Mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia, 200 zł i jedno bardzo ważne pytanie od samego rana dla was. Co takiego zrobicie z tą szybką kasą? Na co przepuścicie te pieniądze? Na co wydacie? Jaki macie pomysł? Wrzućcie swoje propo na meloradio.pl. Czekamy na was, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i zgarniajcie 200 zł na początek nowego tygodnia. Przyda się na pewno. Szybka kasa trafi dzisiaj. Pytanie, czy to właśnie do ciebie? Czekamy na zgłoszenia.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Autopromocja. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
2: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
8: Szykujemy skok.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
10: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
11: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
12: Świat ciebie potrzebuje.
11: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
13: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
14: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500,000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
20: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.

0: słuchaj na 94FM.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Co wystarczy zrobić na 5-sekundowym filmiku, żeby szybko zdobyć 5 milionów wyświetleń w necie? Za chwilę wam powiem.

Ten facet zdecydowanie potrafi zaskoczyć na boisko i to nie tylko tym, jak gra, ale też jak się zachowuje. Cristiano Ronaldo został bohaterem krótkiego filmiku, który mocno poniósł się ostatnio w sieci. W czasie 5 sekund widać, jak próbuje podejrzeć przez ramię piłkarza z przeciwnej drużyny kartkę ze wskazówkami trenera rywali. Scenka wyglądała mocno zabawnie, a filmik szybko zdobył ponad 5 milionów wyświetleń. Ale Cristiano chyba nie wszystko dobrze doczytał, albo kartka była do góry nogami, bo jego drużyna ten mecz jednak przegrała.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Mellow Music Sounds i Fast Boya. Nie wszyscy byli pewni, ja to wiem, ale jednak proszę bardzo, daliście radę, udało się całkiem nieźle zacząć ten nowy dzień, nowy tydzień. Kolejna okazja będzie jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, a za chwilę Adi w Mellow.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Sony Podera, Think About Us. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
3: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
2: Super.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
10: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
14: Kochanie, teraz jest idealnie.
13: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach, Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie twierdzy Modlin. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy,
7: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Trafik.
9: Poniedziałkowy kocioł ten najgorszy o poranku za nami, ale pamiętajcie, do końca dzisiejszego dnia drogowcy domykają jeszcze spory temat w Rembertowie. Aleja Sztandarów całkowicie zamknięta na odcinku od Czwartaków aż do ronda Fieldorfa. W nocy drogowcy zwiną sprzęt i od jutra pośmigacie tam już po nowym.

0: Warszawa postanowiła nas dzisiaj po prostu rozpieścić. Błękit na niebie cały czas się trzyma. Słońce mocno pracuje na nasz dobry nastrój, a termometry, a w zasadzie temperatura na tych termometrach radośnie przeskoczyła już na 16 stopni. W ciągu dnia, w tym najcieplejszym momencie, mamy dobić do 21. Słońca dzisiaj nie zabraknie, a jak prognozują synoptycy, obędzie się bez deszczu.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. Od dziś w stolicy znacznie trudniej o darmowy postój. Płatna strefa wchłonęła kolejny fragment Saskiej Kępy i Wolskie Odolany. Kierowcy uciekają z parkowaniem wolne od opłat miejsca.
2: I wszyscy tu się całym tabunem się tu pchają na siłę, bo tam trzeba płacić, a tu nie.
0: A od nowego roku kolejne poszerzenie strefy. Opłaty zaczną wtedy obowiązywać w części Mokotowa oraz po raz pierwszy w dzielnicy Włochy. Zamiast szukać miejsca na powierzchni, czasem lepiej zjechać do metra, gdzie właśnie robi się znacznie przyjemniej. W 18 pociągach Alstom stare awaryjne świetlówki ustępują miejsca nowoczesnym LEDom. Pierwszy odświeżony skład już wozi warszawiaków, a cała wymiana zakończy się jeszcze w tym roku. Po wyjściu z podziemi warto ruszyć w miasto, ale zamiast oklepanych ścieżek polecamy odkrywać miejskie tajemnice. Szlak Jakuba Paradowskiego o tytule To tam da się wejść wygrał w plebiscycie Perełki Warszawy na najlepsze autorskie trasy spacerowe. Zwycięski projekt pokonał ponad 90 innych propozycji.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Erupcja wulkanu kolejny dzień paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Zamknięte są 4 lotniska, w tym główny międzynarodowy port w Dżakarcie. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet zapewniła sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach, mimo że tegoroczny turniej zakończyła na 4. miejscu i spadła o 1 pozycję w rankingu. Chatboty AI mogą błędnie uspokajać osoby z objawami bezdechu sennego. W ponad 1/3 przypadków uspokajają zamiast zalecić konsultację u lekarza. Szczecin chce, by rower miejski znów był popularny. Miasto przygotowało m.in. jednoślady, które każda szkoła może bezpłatnie zamówić na lekcje WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
4: Wystarczy zgłosić się, dostarczymy bawełny na miejsce do każdej szkoły, odbierzemy je potem po zajęciach.
3: Akcja potrwa do końca miesiąca.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemanko, w poniedziałek, nowy tydzień, nowe przygody i dużo dobrej muzy. Adi z tej strony, raz jeszcze siema. Kiedy nie gadają, my już gramy Sony Fodera, Think About Us. No to jedziemy, zaczynamy.

tylko... Livka i Poza Tobą Nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio, a z jej głosem to mam wrażenie, że można dosłownie wszystko zrobić, jest mega utalentowana. A ci to się potrafią bawić, aż za bardzo i za drogo. Podobno jakaś hiszpańska rodzina zorganizowała w restauracji urodziny dla swojej 5-letniej córki. Wiecie, było pięknie, open bar, atrakcje, wszyscy się bawili, no generalnie ekstra. I łącznie za taki melanż wyszło 30 tysięcy złotych, ale nikt za to nie zapłacił, co jest dość szokujące. I przy okazji też bardzo szybko wszyscy się zwinęli. A skoro o tym mówimy, to jak organizujecie coś u siebie, jakieś spotkanie, jakąś imprezę i chcecie, żeby szybko wszyscy wyszli, bo już akurat, nie wiem, zachciało wam się spać albo po prostu odechciało się bawić, to spytajcie głośno: ej, pomożecie mi sprzątać? Gwarantuję, że wszyscy uciekną. Wy też możecie, no ale syp zostanie.

0: Marfin i World's Away w Melo Radio. To dla tych osób, które bardzo lubią podróżować. Zwiedzanie świata jest naprawdę bardzo fajną aktywnością. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam city breaki i te muzyczne też. Trochę popodróżujemy, bo przed nami Toby Romeo i Fly High. Zapnijcie pasy, bo to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.

0: Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
3: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Panocek i Telmichu w Meloradiu. Gramy to na nowy tydzień, żeby wszystko szło jak trzeba. Jak trzeba, czyli że szybko, a ja w międzyczasie sprawdzam, co słychać u Mateusza, czyli u Gipsa. No i już wiem, że Mati ma sporo muzycznych planów. Między innymi spotkamy się z nim już niedługo, bo 17 października w Natur Barze, a tam no jestem bardziej niż pewny, że będzie gruba impreza. Będzie mega koncertowo, pełno gości. No i to, co najważniejsze, jego muzyka i ta jego niezwykle emocjonalna wczuta. A skoro o tym mówimy, no to jestem też bardziej niż pewny, że pojawi się nutka Karnawał, którą zagram wam już teraz w Meloradiu.

0: I zbliżamy się do 11. A to oznacza, że już za chwilę najnowsze newsy, w których będziemy mieli na pewno dużo informacji o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. To będzie minutę przed 11, a o 11?
1: A już o 11 zagramy.
0: No, Bibi Rexha i Sad Girls. Obczajcie jej najnowszą płytę, bo jest naprawdę mega girly w rozumieniu bardzo kobiecego kontentu, no i też mega imprezowa. Myślę, że wam siądzie.

0: Recepta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
2: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
3: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes.

0: Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Szykujemy skok.
2: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
3: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
4: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
5: Świat Ciebie potrzebuje.
4: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Temperatura wspina się coraz wyżej, celując twardo w obiecane na dzisiaj 21 stopni w Warszawie. Póki co mamy solidne 18. Ja bym zostawiła kluczyki w domu, odpuściła dokładanie spalin w popołudniowych korkach na trasie Łazienkowskiej i zgarnęła jakiś miejski rower, bo przy takiej temperaturze i przyjemnym powietrzu kręcenie kilometrów po ścieżkach jest naprawdę idealne.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. 40 nowych mieszkań powstało przy ulicy Agrestowej w Wawrze. Nowoczesny, czterokondygnacyjny budynek zapewni dach nad głową rodzinom oczekującym na lokal z zasobu komunalnego. Inwestycja kosztowała ponad 25 milionów złotych. Z kolei sensacyjne wieści płyną z Łazienek Królewskich, gdzie archeolodzy z UW odkopali fundamenty piramidy. Mowa o XVIII-wiecznej Kordegardzie, o której w listach pisał sam Stanisław August Poniatowski. Budowla służyła początkowo jako wartownia, a później szynk. O znalezionych tam przedmiotach mówi dr Arkadiusz Cetliński.
2: Znaleźliśmy kule muszkietowe, fajki ceramiczne, wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha.
0: Łapcie okazję i spieszcie się na spacer, bo wykopaliska lada moment zostaną zabezpieczone i zasypane. I na koniec małe przypomnienie. Dziś o północy finiszuje głosowanie w 7. edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. To ostatni dzwonek, żeby kliknąć i zdecydować, na jakie lokalne pomysły samorząd wyda okrągłe 30 milionów złotych.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się wczoraj spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami ze Stanów Zjednoczonych. Dzień wcześniej rozmowy toczyły się w Moskwie. Volkswagen zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy. To w fabrykach na całym świecie. Około połowa zwolnień przypadnie jednak prawdopodobnie na Niemcy. Studenci i seniorzy opanowali Zakopane. Tradycyjnie już po wakacjach zjeżdżają na Podhale. Po sezonie szukają spokoju i niższych cen.
4: Po prostu chcemy se pospacerować. W Zakopanem obok jesteśmy pierwszy raz. Mniej ludzi przede wszystkim.
3: Ceny faktycznie są nieco niższe, ale pogoda już bardziej jesienna. Zróżnicowane, o stosunkowo wysokich dźwiękach i niezbyt głośne. Właśnie takie ptasie śpiewy podobają nam się najbardziej. Tak wynika z badań. Zwycięzcą rankingu okazał się kos.
5: No to bęk, na zegarach 11, ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o pewnym influencerze, który się poczuł.

A to Baby Rexa i Sad Girls, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Wrocław na celowniku Influ z USA. Christian Grossi ruszył podróżować i trafił do naszej słodkiej Polski, ale jedna rzecz mocno go zaskoczyła. Mianowicie, kiedy już przechadzał się po Wrocku, to zobaczył, że w centrum wszystkie knajpy i kawiarnie są w zasadzie zajęte. Mówił, że jest 14 i że jak to jest możliwe, tu nikt nie pracuje? Pytał w swoim materiale. Polacy szybko to odkryli i wytłumaczyli, że akurat tam jest bardzo dużo studentów i akurat też były wakacje, dlatego spotkał tłum, nie mówiąc już o samych turystach. Najlepszy był komentarz, który w sumie dobija w samo sedno. Cytuję, w Polsce pracujemy, żeby żyć, a w USA żyjecie, by pracować. Myślałem nad puentą, ale chyba nie jest potrzebna.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo Radio. Słuchajcie, zdarza się taki moment w życiu, że może czujecie się trochę gorzej, bo coś rzeczywiście się wydarzyło, ale pamiętajcie, że zawsze wychodzi słońce i mimo tego, że jest jesień, to naprawdę wszystko będzie okej, a w razie czego macie nas i my zawsze poprawimy wam humor. A w tej godzinie jeszcze Black Eyed Peas i I Got A Feeling. Ten numer też mówi o tym, że warto się trochę uśmiechnąć.
1: Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Agierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: O reklamie.

Calvin Harris i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Meloradio na słodko. Ale spokojnie, tu nie ma żadnych kalorii, powiem więcej, można tylko zyskać, a co dokładnie? 200, a nawet i 500 zł. W szybkiej kasie, bardzo prosty sposób, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka, konkursy i akcje, dokładnie, tam piszecie, na co chcecie to wydać, my potem do was odzwaniamy i wy macie pieniądze dla siebie, na co chcecie. Także zgłaszajcie się, bo szkoda czasu. A już teraz self-aware.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

gramy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem po nasz

0: Reklama.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy.

0: nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl.

0: które widać na warszawskim niebie, jasno nam mówią, że dzisiaj padać w Warszawie nie będzie, a przynajmniej nie powinno. Tak też prognozują synoptycy. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to teraz już mamy solidne 19 stopni, a dobijemy do 21 w tym najcieplejszym momencie dnia. Słońce śmiało przebija się przez te obłoki. Jutro w Warszawie ma być 26 stopni, a w środę nawet 29.
1: To są newsy Meloradia Warszawa.
0: Ewelina Walczak. W warszawskich stołówkach zaczynają się niezapowiedziane kontrole sanepidu. Inspektorzy sprawdzą, czy w uczniowskim menu jest więcej warzyw i pełnego ziarna, a zdecydowanie mniej soli, cukru i mięsa. W zeszłym roku w całym kraju uchybienia znaleziono w blisko 2000 placówek. Tymczasem w Wawrze 40 rodzin odebrało klucze do nowoczesnych mieszkań komunalnych przy Agrestowej. Ekologiczny i pozbawiony barier blok kosztował 25 milionów złotych. W ciągu najbliższych 7 lat ratusz zapowiada budowę kolejnych 3,5 tysiąca takich lokali. A bliżej centrum usłyszycie z kolei bardzo nietypowe dźwięki. W najbliższy piątek w barze Studio w Pałacu Kultury odbędą się trzecie mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. O szczegółach mówi współprowadząca Joanna Pawluśkiewicz.
2: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
0: Konkurencja będzie spora, bo ptasi naśladowcy zlecą się do stolicy z całej Polski.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Miliardy złotych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Tylu potrzeba, żeby chronić nasze dane. Tak uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej.
3: Polska jest jednym z krajów najczęściej atakowanych w sieci. Co najmniej 11 alpinistów zginęło w lawinie na Kaukazie. 6 osób zostało rannych, a los 6 nie jest znany. Do zdarzenia doszło w wąwozie Bezęgi. Trwa tam akcja ratunkowa. Prawie 25 milionów złotych kosztować będzie remont obserwatorium IMGW na Śnieżce. Do budynku ma wrócić restauracja. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektu, a zmodernizowane będą elewacja i dach. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali rakietę kosmiczną. Maszyna ma wynieść ładunek badawczy na wysokość 3 km. Po osiągnięciu celu ma zostać sprowadzona na Ziemię.
5: No i ciach, wybiła 12, siemano wszystkim. Fajnie, że jesteście, siadajcie wygodnie, rozgoście się, bo na pokładzie dużo dobrego grania. Na początek, John Summit All The Time, no bo kiedy inni gadają, no już gramy. Róbcie głośniej, nie pożałujecie.

Daigo i Take Me Back w Melo Radio. Pingwiny będą mogły szybciej i lepiej wracać do zdrowia. Kocham naturę, kocham zwierzęta, a pingwiny to już w ogóle. I taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale jeśli wejdziecie na szlak, którym akurat podąża pingwin, to poczeka aż przejdziecie pierwsi. Bardzo kulturalnie, ale teraz do rzeczy. Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony z miedzi i cynku, a dzięki temu będą mogły szybciej regenerować się te nasze pingwiny po sieciach rybackie, które przysparzają im sporo kłopotów. A to, jak się możecie domyślać, zmienia naprawdę sporo, no bo ptaki szybciej się regenerują i później szybciej też trafiają na wolność. Niektóre z Madagaskaru to nawet gadają. Oh.

0: My Oh My, Chris Kroms, Amsterdam, Luisa Sonza i Will William. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Lubię was od czasu do czasu zaskoczyć, stąd właśnie taka, a nie inna propozycja. Ale a propos zaskoczenia, to jeszcze w tej godzinie Girls Just Want To Have Fun też będzie na 100%. Będzie Angla Osia i Noc Aniołów, także dziewczyny przejmują stery.
1: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: 8200, 8600.
8: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
9: Potrzebujemy towaru
10: i pieniędzy.
8: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.

0: Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie. To znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb.

0: nowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
4: Kochanie, teraz jest idealnie.
5: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: O reklamie.

Young Leosia i Noc Aniołów w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ta różowo-włosa gwiazda z pewnością można powiedzieć, że zadbała o niejedną fajną imprezę, przy której każdy z nas bawił się naprawdę doskonale, ale skoro mówimy też o różowych włosach i generalnie o dziewczynach, no to ja chciałem przypomnieć Ava Max, która ostatnio była trochę ciszej, a my tęsknimy, my czekamy na kolejne numery. I też Ava Max miała różowe włosy jak właśnie Young Leosia. Ale a propos tej ciszy, to że tak powiem, coś ją przerwało, mianowicie był to Alan Walker, który wygląda do złudzenia jak nasz Robert Lewandowski. No i spotkali się ze sobą i nagrali kolejną epicką wręcz muzyczną propozycję pod tytułem Fate i wy ją dobrze znacie. Jak wam się podoba, to głosujcie na nią w ramach 30 Meloradia na meloradio.pl.

0: Eli Oaks i Reasons w Melo Radio. No nie mogę się ostatnio od tego uwolnić. No bo słucham tego tak, kiedy jadę do pracy, kiedy wychodzę z pracy, kiedy idę na siłownię, kiedy robię jedzenie, no generalnie przycisk replay jest dość mocno katowany.
1: A już o 13 zagramy.
0: Tak, jak i to, Shimsa i Fire Fire. Chcę się aż powiedzieć, że punktualnie o 13 damy ognia, no bo z tym numerem nie da się inaczej, gram to już za chwilę.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
8: niskie ceny. Szykujemy skoki.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
10: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
11: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
12: Świat ciebie potrzebuje.
11: Tomasz Kot i Cezary Pazur.

0: w filmie 100 dni Misja Zeus w kinach od 11 września.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
12: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Więcej osób jest bez pracy. Szacowana stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 5,9%. To więcej niż w lipcu. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na S1 w rejonie Żywca. Między węzłami Żywiec, Browar i Węgierska Górka zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Na komisariat przyjechał autem, mimo że miał 3 zakazy kierowania. To historia 25-latka z Iłowej w Lubuskiem. Ale ponieważ był też poszukiwany, to z komisariatu trafił prosto do więzienia. W lasach pojawiły się wreszcie grzyby. Na łowę ruszyli więc ich miłośnicy.
13: Kurki, podgrzybki, a przeważnie maślak. Zdarzają się też prawdziwki.
14: Tych amerykańskich żeśmy natrafili borowików. Tyle, że jakbyśmy jeszcze mieli gdzie pakować, to jeszcze byśmy nazbierali więcej.
12: Sanepid ostrzega jednak, by zbierać tylko te grzyby, które znamy.
15: Siemka, wybiła 13, Adi z tej strony, siemanizacja. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę pogadamy o Harrym Potterze, a dokładnie o serialu. Ale wcześniej, Fire i Shimza, bo kiedy inni gadają, no już gramy.

Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, czyli iście magiczny numer. I teraz też trochę magii, bo w końcu miałem chwilę i udało mi się obejrzeć trailer serialu Harry Potter. No i dzieje się, to mogę powiedzieć bez wątpienia, no bo wygląda super, przynajmniej na ten moment. Jedna rzecz, która mnie trochę zastanawia, bo tam pojawił się domek Wesleyów, czyli rodziny przyjaciela Harry'ego, to dla tych, którzy nie oglądali, mówię oczywiście. No i mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, co było w filmach i teraz, czy to źle? No moim zdaniem nie, ale na ten moment całość po samym trailerze, no śmiało mogę powiedzieć, że wygląda zacnie. No i trzymam kciuki, by faktycznie było tak, jak obiecywane dotychczas, czyli że będzie to dobre oparcie do książek i że będzie z nich dużo korzystane. A jakby ktoś pytał, to premiera w święta. Ja nie wiem tylko, jak rodzinie wytłumaczę, że akurat nie dam rady zejść do nich, bo oglądam Pottera. Dobra, nieważne, jakoś sobie poradzę.

0: Silva, Bumba i On Tonight w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze dziewczyna, która fantastycznie śpiewa. Jest generalnie fajną osobowością, bo lubi też sobie pograć, lubi seriale. No i bardzo często można ją spotkać na siłowni. Być może jak ją zapytacie, jak wykonać martwy ciąg, to wam powie. Bryska i Obca to jeszcze w tej godzinie i nawet za chwilę.
1: Melo Radio Warszawa na 94 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
8: Tutaj! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
11: Lepsze Mazowsze?
12: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
11: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
12: czekają na twój głos.
11: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
12: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
11: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
12: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
16: Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: Ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
19: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
18: Ale jesteś zadowolony.
20: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
20: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
21: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
22: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
23: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
24: 3,17,41.
25: Co tak liczysz?
24: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
25: O, ja też umiem liczyć.
26: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

Pryska i Obca w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja wiem, że tu jest dużo osób zmotoryzowanych wśród nas i nie śmiejcie się ze mnie za bardzo, ja to mówię wszystko naprawdę w dobrej wierze, żebyście potem nie mieli kuku. Dawno nie zaglądałem pod maskę mojego samochodu, no i trochę się ostatnio zdziwiłem, kiedy to faktycznie zrobiłem, bo po pierwsze widziałem tam jakieś futerko, a po drugie widziałem tam też między innymi oleju, którego nie ma. Dlatego kindly reminder, jeżeli dawno nie zaglądaliście pod maskę, żeby uzupełnić płyny i tak dalej, to zróbcie to dzisiaj, a odnośnie tego futra, który znalazłem, spokojnie, to nie było zwierzę. Mój samochód miał być gniazdkiem do spania, no ale musiałem się tego pozbyć. Wiem, no może nie wypada, no ale potem jak trzeba będzie naprawić elektronikę, no to raczej się nie pozbieram. Maroon Hofstadt, I Like, gramy to już teraz, a wy sprawdźcie później, co macie pod maską.

0: dużo. Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Media Expert.

0: ekspert.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Głodni emocji, żądni pieniędzy, to tak. Chwale.
5: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
6: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
5: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znacie, Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: ten... Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: Tu hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
7: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Będą utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Na jezdni w stronę Gdańska drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni przed pęknięciami, mówi Maciej Zalewski z GDTK IA.
8: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
7: Utrudnienia potrwają do piątku. W tym tygodniu ceny benzyny i diesla mogą być rekordowe. Zdaniem analityków benzyna 95 podrożeje o 21 groszy, a diesel o 31. Trudna sytuacja we wrocławskim schronisku. Jest w nim już ponad 300 kotów i codziennie przyjmowane są nowe. Przed nami tenisowe emocje. Iga Świątek zmierzy się w czwartej rundzie US Open z Chinką Qin Wenzhen. Początek spotkania o 17.30 naszego czasu.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga. Producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
1: Brawo, super, że wstaliście, dokonaliście niemożliwego, ale z Melo Radiem wszystko jest możliwe.
2: Nawet wstać na 14 godzinę. Zaczynamy dzisiejszy Freak Fight w Melo Radiu. Będziemy rozmawiać na wiele ciekawych tematów, kilka nieciekawych, tak? Ale przede wszystkim będziemy podkręcać wam tempo po południu.
1: Iga, Mikołaj, hej!

0: to Freak Fight w Meloradiu. Czy ty wiesz, Mikołaj, ilu mięśni twarzy używa się do całowania?
1: Co najmniej 8.
0: 34.
1: Czyli w sumie miałem rację.
0: Byłeś naprawdę bardzo blisko, więc tak się zastanawiam, że po co chodzić na siłownię?
1: A, ale no to... No chyba, że ktoś całuje inne części ciała niż twarz. Ale nie, to nie działa w ten sposób. Dobra, nieważne.
0: Trening czyni mistrza.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu, a teraz co, dalej o całowaniu?
1: No tak, bo ja się wciągnęłam bardzo w ten temat, bo okazuje się, że ta czynność oprócz tego, że spala kalorie, no to ujędrnia doskonale mięśnie twarzy i zmniejsza poziom stresu, czyli warto po prostu to robić.
0: Czyli im się ktoś więcej całuje, tym ma mniej zmarszczek.
1: Tak, jest mniej zestresowany, więc moim zdaniem nie powinno to nikomu przeszkadzać, że w pracy nie wypada się całować z kolegą czy z koleżanką. Chyba, że jest się w związku. A tak to luz.

0: tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A za chwilę zagramy wam coś naprawdę niesamowitego, ale co to będzie? Tego wam akurat nie powiemy, to będzie niespodzianka.
0: A chociaż jakąś taką jedną podpowiedź byś rzucił. Dobra, będzie to dziewczyna.
1: Dobre będzie.
0: I będzie to dziewczyna.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: słuchaj na 94FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Nic do Ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny!
12: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Po reklamie.

0: 5, ała, uderzyłam się w głowę, przepraszam, 20, 40, liczę ile wydałam, wiesz, wczoraj, 80 zł.
1: Ja tego nie robię, bo zawsze mi jest potem przykro, jak kończę. Lepiej nie wiedzieć czasami.
0: Ale to co mamy zrobić, skoro potrzebujemy gotówki?
1: Ja to bym wszedł na meloradio.pl i zgłosił się do szybkiej kasy. Jakbym tu nie pracował, to na 100% bym to robił codziennie.
0: Czyli meloradio.pl, jeżeli potrzebujecie gotówki, wbijajcie, my wam pomożemy.
1: Pewnie.

0: nakręca tempo i tak się składa, że mamy dla was wspaniałe newsy Meloradia.
1: Za chwilę dowiemy się wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata.
0: Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Wszystko czego dziś chcę.
18: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: O reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapachu tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w

0: to newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Szykuje się powrót upału. Jutro nawet 32 stopnie na południowym wschodzie kraju. Stado dzików pojawiło się dziś rano na południu Warszawy w okolicach dzielnicy Wawer. Zwierzęta weszły na ekspresówkę. Utworzył się korek na kilka kilometrów i doszło do trzech kolizji. Mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Weszły na trasę główną i potem się wydostały na drogę lokalną.
0: Policja będzie ustalać dokładne przyczyny każdego z wypadków. Zaawansowana sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, ostrzega wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Wzywa też do szybkiego opracowania kanonu zasad. Amerykańska komedia Totalna Magia wraca po 28 latach. W drugiej części też zagrają Sandra Bullock i Nicole Kidman. Premiera już w najbliższy piątek.
2: Mamy godzinę 15. Let's go! Kolejne niespodzianki, kolejne wyzwania i przygody.
3: No i przede wszystkim dalej podkręcamy tempo. Razem z wami, słuchacze, kręcimy!
2: Uhu! Iga Mikołaj!
3: Siemano!

0: on jest gejem. To jest ta najczęstsza wymówka dziewczyn do chłopaka, jeżeli chcą się przyjaźnić z jakimś chłopakiem. Zrozumiałeś?
1: No rozumiem, w sensie, że ma chłopa dziewczyna i mówi do niego, nie, spokojnie, on jest gejem.
0: Tak, i myślę, że za chwilę porozmawiamy o tym, czy istnieje przyjaźń damsko-męska. Co ty na to, bo amerykańscy naukowcy wiedzą.
1: Dobra, chętnie to sprawdzę.

0: przyjaźń to takie piękne słowo.
1: Mógłbyś zostać poetą. Super, że się przyjaźnimy.
0: Przyjaźń damsko-męska istnieje. Udowadniamy to na co dzień. Udowodnili to też naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, bo oni chyba nie mają co robić.
1: No właśnie, a to nie jest tak, że jesteś gejem. My się serio przyjaźnimy i mój chłopak nie musi być zazdrosny.
0: Ale ja nie jestem gejem. On o tym wie, nie?
1: A, zapomniałam.
0: Ale my jesteśmy braćmi. Po szalu. Byliśmy razem na meczu.
1: O, jak super. Może będziecie kiedyś razem.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i nie przestajemy tego robić, chociaż no będzie taka mała przerwa, ale to taka ci troszkę.
1: A potem my zagramy wam takie po prostu sztosy, takie podkręcacze tempa, że my się sami podkręcimy.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę.

0: to promocja. Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz. Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy!

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie.
7: O reklamie.

0: A to jest Malo Radio, podkręcamy tempo i zajadamy się ptasim mleczkiem. Tak, drodzy słuchacze, robimy to.
1: Pytanie właśnie, czy jesz ptasie mleczko w całości tak całe, czy najpierw obierasz z czekolady i dopiero potem się
0: delektujesz środkiem? Nie jestem psychopatą, najpierw obieram.
1: No to w takim razie dobrze się składa, bo Wedel stworzył obieraczkę do ptasiego mleczka.
0: A nie można używać zębów?
1: Można, ale no wiesz, czasami ci się rozwali ta czekolada czy coś. Ja bym chciał taką obieraczkę na przykład do Delizio.
0: A potem, żeby to wylizać. W sensie nie obieraczkę, tylko delicję. Mniam, mniam. Gramy!

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś.

0: Tak podkręca się tempo w Meloradio i tak leci to tempo, że już kończy nam się godzina 15.
1: Za chwilę newsy Meloradio, koniecznie zostańcie z nami, bo przekonamy się, co ciekawego się wydarzyło dzisiaj. A już o 16:00

0: wydaj ją, na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: się. Autopromocja. Reklama. Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla

0: Zarezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy,
9: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: O reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
12: Praca, szkoła, korki.
11: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
12: Od rana dużo pozytywnej energii.
11: I jeszcze fajniejszą muzę.
12: Świeże trendy prosto z sieci.
11: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
12: Od poniedziałku do piątku.
11: Już od 6:30.
12: Podkręcamy tempo.
11: Waldek Darłak.
12: Marcin Sikora.
11: I codziennie zrobimy ci kawę.
13: Autopromocja. Meloradio Warszawa na 94 FM. Co jest grane w Warszawie?
14: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, łapcie konkretne plany na ten tydzień w Wawie. Zaczynamy w Heliosie, gdzie grają Nową Falę. Świetny film o tym, jak Godard kręcił legendarny do utraty tchu Buntownicza energia, kulisy francuskiego kina. No idealna opcja na poniedziałkowy reset. W piątek o 19 w barze Studio startuje coś, co ja po prostu kocham. Trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Serio. Zawodnicy bez żadnej elektroniki będą na żywo imitować głosy żurawi czy rudzików. A w sobotę od 15 wbijajcie na Miejską 65 na FIA Fashion is Art Warsaw. Potężny miks mody, instalacji i koncertów. Będzie grubo, a kiedy już wchłoniecie sztukę, to płynnie przejdziemy wtedy w afterparty w formule techno opera. No to co ląduje w waszych planach?
15: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Pijany maszynista prowadził pociąg pod Chojnicami. To, że był pod wpływem procentów, okazało się po tym, jak naraził na niebezpieczeństwo wysiadającą kobietę z małym dzieckiem. Mężczyzna jest już w rękach policji. We Włoszech to było najgorętsze lato od 76 lat. Ogłosił tamtejszy Komitet Badań Naukowych. Jeszcze się nie skończyło, bo nad Włochami utrzymuje się 6. tego lata fala upałów. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków będą w ten piątek w Pałacu Kultury w Warszawie. Zaprasza jedna z prowadzących wydarzenie, Joanna Pawluśkiewicz.
16: To jest

0: Pełnoświadować sikorki, ale też gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
1: Uczestnicy do Baru Studio zlecą z całej Polski. Start w piątek o 19:00.
2: Siemano wariaty, to Iga i Mikołaj.
3: Zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu w Melo Radio, a w tej powiemy, jakie dźwięki odstraszają młodych ludzi.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu, robimy to najlepiej na świecie.
1: A jeżeli byliście kiedyś na imprezie jakiejś w plenerze i zaczęliście słyszeć nieprzyjemne piski, które wygoniły was z tego miejsca, to nie mógł nie być przypadek.
0: Jak to?
1: Bo w Holandii na przykład, tam właśnie, gdzie młodzież imprezuje, zainstalowane specjalne urządzenia, które emitują dźwięk, który jest słyszalny tylko przez osoby poniżej 25 roku życia.
0: Ale to po to, żeby wygonić tych ludzi?
1: Tak, żeby sobie poszli.
0: A, no
1: ja
0: nie
1: wiem, jakie dźwięki w Polsce na przykład można grać. Whisky, moja żono, jednak tyś najlepszą zdam. Ja bym od razu wyszedł z imprezy.

0: tutaj Meloradio. Teraz porozmawiamy o kobietach, więc myślę, że panowie powinni się skupić. I panie zresztą też.
1: Podobno, tak wynika z badań przeprowadzonych na próbie 2000 kobiet.
0: Aha.
1: Podobno właśnie kobiety średnio co 22 dni
0: mają okres.
1: Potrzebują wieczoru ze swoimi dziewczynami, żeby się dobrze czuć.
0: To jest nieprawda. My potrzebujemy tego co najmniej raz w tygodniu.
1: O, to bardzo często.
0: A faceci?
1: A my to tam, wiesz, tam, na mecz, a może raz na miesiąc.
0: Napisać cześć, co tam.
1: O.
0: Raz w roku.

Wiecie, co jest najlepsze w Meloradiu? Że muza. Gramy muzę. Aha! Wygrywasz talon na balon. A jeszcze w tej godzinie dziewczyny i chłopaki.

0: To promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
0: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę.
2: Autopromocja. Reklama. Wejdź na apartamentyorkana.pl. Poznaj luksus dla najbardziej wymagających. Eleganckie, dwupokojowe apartamenty, przestronne penthouse'y, wiele nowoczesnych rozwiązań i klimat parku Arkadia w sąsiedztwie. Apartamentyorkana.pl. Wejdź, umów się na prezentację i odbierz klucze do swojego nowego apartamentu już dziś. Poznaj najbardziej prestiżowy adres na warszawskim Mokotowie w ofercie APM Development.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94FM. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. Iga, czy wiesz, w jakim kraju na świecie docenia się Polaków?
1: W Polsce, żartuję.
0: To dobry żart, ale no nie. Okazuje się, że w Argentynie.
1: Tak?
0: Argentyna jest jedynym krajem na świecie, gdzie obchodzi się Dzień Polaka. I to od 95 roku.
1: Mhm. A w jaki sposób świętują? Nie, w sumie po co ja pytam?

0: Zbliża się godzina 17, więc czas na newsy Meloradia. Nastawcie uszu.
1: Odkryjemy wszystkie karty na stole. Zobaczymy, co tam nam dzisiaj los wylosował.
2: A już o 17 zagramy.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Meloradio Warszawa na 94 FM. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
5: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
6: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku.

0: ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, jeśli nie mieliście w weekend czasu na maraton grozy w warszawskim Heliosie, no to dzisiaj możecie nadrobić zaległości i obejrzeć premierowy thriller Nie patrzę w dół, część druga. Survivalowa jazda o dwóch przyjaciółkach, które utknęły na skalnej półce w Tajlandii. Również dzisiaj na Bielanach szykuje się narodowe czytanie drugiej części Dziadów, ale zdecydowanie zapomnijcie o nudnych akademiach w sali konferencyjnej Biblioteki Bielany. Dostaniecie ten dramat w formie nowoczesnego słuchowiska na żywo. Będzie mocny duet Olga Bołądź i Bartosz Porczyk. A klimat podkręci muza grana na żywo. Oczywiście wjazd za free. A w środę Wolna Wola Bar odpala stand-upowy cykl Wolne Żarty. Na scenie wyląduje Karolina Pańczyk oraz Kajetan Schmidt.
1: Są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Na polskich stacjach ceny paliw rosną. Cena litra benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny w Ukrainie. I lepiej raczej nie będzie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
2: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
1: Cena litra benzyny zbliżyła się dziś do poziomu 8 zł. Dwóch mężczyzn, którzy mieli produkować dopalacze, jest w rękach policji w Wielkopolsce. Znalazła przy nich 0,5 tony klefedronu o wartości ponad 30 milionów złotych. Ponad 130 par jednopłciowych jest już w polskich urzędach po transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Wraca serial Rancho. 11 sezon ma pokazać Wilkowyje 10 lat później, premiera w grudniu.
3: I mamy godzinę 17, to oznacza tyle, że korpolutki zmierzają do domu.
4: I to jest zła informacja dla tych, którzy muszą teraz jechać samochodami po mieście. Ale z drugiej strony więcej czasu spędzicie razem z nami.
3: Yeah, let's go, Iga Mikołaj.
4: Siemano.

0: A tu Melo Radio i lecimy, słuchajcie, do Turcji.
1: Ja jeszcze mam swoje włosy, nie muszę.
0: No bo w Turcji jest taki zwyczaj, że jak jest zima i jest zimno, to jest taki obowiązek, aby wpuścić zwierzaki do środka, do sklepu, żeby nie marzły.
1: A, no tak, tam w Turcji bardzo dbają o koty przede wszystkim. Koty tam po prostu rządzą tym krajem.
0: A ja mam pytanie, w Turcji jest w ogóle śnieg?
1: Chyba nie.
0: No właśnie to, co tutaj chodzi.

0: Podkręcamy tempo, rozbrajamy was dobrym humorem. A propos rozbrajania, pogadajmy o Bin Ladenie.
1: No bo jak dorwali w końcu Osamę, to tak? Na miejscu w tym jego ośrodku znaleźli sporo komputerów i stwierdzili, że zobaczą, co Bin Laden ma na dyskach.
0: Boję się.
1: I potem te wszystkie pliki zostały udostępnione opinii publicznej, więc ja któregoś dnia po prostu mi się nudziło, więc wszedłem na stronę CIA, każdy to może zrobić, i tam pobrałem właśnie pliki z dysku Bin Ladena.
0: Czemu się
1: śmiejesz?
0: I to się
1: okazuje. Bin Laden bardzo lubił oglądać anime na przykład w wolnym czasie.
0: To wiele wyjaśnia.
1: Więc jakieś tam Naruto, Devil May Cry, takie rzeczy to oglądał. Devil May Cry zresztą bardzo dobre. Myślę, żebym się z Bin Ladenem może nie dogadał, ale mielibyśmy o czym rozmawiać. Co też lubił robić Bin Laden? Hodował super kabaczki u siebie.
0: To są papryki takie?
1: Nie, to są... No nie wiesz, co to jest kabaczek?
0: Yes.
1: To jest taki duży ogórek.
0: Kabaczek, roślina.
1: W każdym razie były zdjęcia, bo on właśnie robił zdjęcia aparatem i wyhodował naprawdę ogromnego kabaczka. No jak Bin Laden wyhoduje kabaczka, to nikt inny takiego nie potrafi zrobić.
0: Najczęściej kabaczek taki ma 20 cm długości.
1: To jego był 3 razy większy.
0: Padumc.
2: Noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: podkręcamy tempo w Meloradiu. Dobrze, że u nas jest głośno, nie?
1: Zrobiliśmy trochę hałasu, bo są takie miejsca, gdzie niestety dźwięk się nie niesie.
0: I pogadamy o tym jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Warszawa Praga przy ulicy Ostrobramskiej 76. Do zobaczenia.
2: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Lepsze Mazowsze?
6: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
5: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
6: czekają na twój głos.
5: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
6: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
5: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
6: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
7: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
8: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: To jest Melo Radio, tu podkręcamy tempo i bawimy się w Freak Fight.
1: Tutaj ciszy nie ma, ale czasami dobrze jest sobie tak w ciszy posiedzieć.
0: Ja nie lubię.
1: No to w takim razie nie wybieraj się do Minnesoty w USA, ponieważ tam jest taki specjalny pokój, który wygłusza 99% dźwięku i podobno, jak się tam siedzi zaledwie 20 minut, to można oszaleć.
0: No, ja w to wierzę. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle świata bez gadania.
1: Słyszałem coś.

0: Love you, baby.
1: Koniec, drodzy nasi. Dotarliśmy do końca.
2: Trochę mi przykro, bo się świetnie bawiłam. Za chwilę newsy Meloradia. Słyszymy się następnym razem.
3: A już o 18:00.

0: Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Nic do Ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
3: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzicielska. Polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Po reklamie.
12: Promocja.
13: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
14: Zabrali nam lato, proszę pana.
13: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: słuchaj na 94FM.
1: To są newsy na 18:00. Ula Harciarek, zapraszam. Letnie ubrania jeszcze się przydadzą od jutra. Będzie naprawdę ciepło, mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek.
2: Temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
1: W środę wieczorem zacznie robić się chłodniej, a w czwartek może przelotnie padać. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. Państwa członkowskie dały zielone światło. Unia Europejska inwestuje na Grenlandii. Mieszkańcom oferuje szybszy internet i zapowiada inwestycje w kopalnie surowców krytycznych. Minuta ciszy przed meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów. To dla uczczenia pamięci ofiar powodzi w Nepalu, informuje UEFA.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Kolejny piękny wieczór i kolejna okazja do tego, żeby powiedzieć idę w Melo. No bo to już taka godzina, że chyba można zapomnieć o pracy, obowiązkach i tych wszystkich innych smutnych rzeczach i odpiąć troszkę wrotki, nie? No do tego bardzo mocno zachęcam, bo naprawdę fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Pammelo Radio. Dobrze bujamy, przyznacie, co nie? Czy jesteście w autach, czy gdzieś w kuchni się krzątacie i Melo w tle leci, no to dokonaliście najlepszego możliwego wyboru na ten wieczór. Zapewniam. Pychu z tej strony. Siemano. No, z nami jest tak fajnie, że nie dość, że pogramy spoko, no to jeszcze budżet możemy wam trochę nareperować. 200, a nawet 500 zł. Tyle możecie zgarnąć się w ramach naszej szybkiej kasy od Melo Radia. Mamy taki hajs i rozdajemy go totalnie za free. A zasady są banalnie proste. Najpierw wy myślicie, na co szalonego, fajnego, kreatywnego chcielibyście zdobyć taki hajs, a potem wbijacie na meloradio.pl, no i nam taki pomysł opisujecie. Potem my oddzwaniamy, no i jak na antenie zgarniecie hajs, no to od razu po wejściu możecie biec do bankomatu i go wypłacać. No chyba fajny deal, co nie?

0: ale to jest sztosik. Kręci mnie ten kawałek niesamowicie. Tak już to są na playliście Meloradia, a wam gramy, a będzie ich jeszcze więcej, obiecuję. No i poza tym do 19 opowiem wam, dlaczego nie zawsze ruch to zdrowie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
5: Lecz ja mam inne zdanie.
6: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na utch.edu.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Lepsze Mazowsze?
9: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
8: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
9: czekają na twój głos.
8: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
9: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
8: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
9: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
13: No przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
14: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
15: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Kupujesz, meblujesz, kupujesz, już meblujesz.
19: Apartamenty Nowy Marysin. Tu masz mieszkania gotowe do wykańczania. Sprawdź już teraz na apm-development.pl. Napisz lub zadzwoń i umów się na meblowanie, to znaczy oglądanie. Apartamenty Nowy Marysin. Miasto za rogiem, spokój za oknem. Zamieszkaj w odległości spaceru od stacji SKM, lasu i sklepów. Nie czekaj, aż inni wybudują. Apartamenty Nowy Marysin. Do zamieszkania jeden krok. Więcej na apm-development.pl.
20: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
21: Ubezpieczenie samochodu w banku?
22: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus.
23: Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie.

tak, gra wam Meloradio, tak? Czyli najlepiej. Powoli zbliżamy się do 19, no i to już jest taka pora, że większość z was, no to pewnie umówmy się, już po pracy zapomniało o tych wszystkich papierach, niewysłanych mailach. No i wiem, że spory ruch na siłowniach, no bo wiadomo, formę zawsze trzeba robić, a najlepiej wieczorem. No ale właśnie czytam o tym, ile powinniśmy ćwiczyć. No i podobno taka fajna, zdrowa częstotliwość, no to 3 do 4 razy w tygodniu po 60 minut na siłce. No i sprawdziłem, niestety nawet dynamiczny bieg z łóżka do lodówki wieczorem się w to nie wlicza.

0: Wiecie, że to już prawie 19. No i nawet jak ten dzień dał wam trochę w kość, no to ja staram się grać tak, żebyście już o tym zapomnieli. Odsuńmy te złe myśli, podkręcamy tempo w Meloradiu, no i zaraz będziemy robić to dalej.
1: A już o 19 zagramy

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny.

0: dla każdego. Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 12 września od 13 do 22 w Nowym Dworze Mazowieckim na terenie Twierdzy Modlin. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Kamil Bednarek. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
8: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
11: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
12: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
11: Dziękujemy.
10: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Idę w Melo.
1: Idę w Melo, kiedyś klasa, dziś też klasunia, no bo zawsze jest dobry moment, żeby się rozkręcić, nawet o 19. To nie czas na dobranockę, to było kiedyś, teraz to czas, żeby właśnie iść w Melo. No i do tego bardzo mocno was zachęcam, patrzę na playlistę i dobrych numerów do schrupania jest naprawdę dużo. No to co, nie ma co gadać, gramy, tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w Melo.

właśnie podkręcamy tempo. Fajnie, co nie? No, będzie tylko lepiej. I za moment też powiem wam, jak z nami komunikują się koty. Bo jak się okazuje, wiele do powiedzenia nam mają.

ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie, no bo mogę wam pograć tak dobre numery jak ten. Podkręcamy tempo w Meloradiu, Pychu z tej strony, siemano, koty z nami rozmawiają. No tylko nie używają słów, ale podobno bardzo często się z nami komunikują. A w jaki sposób? No podobno jak mają położone uszy, to się boją. Jeśli ogon jest uniesiony do góry z lekko zagiętą końcówką, to są zadowolone i chcą z nami kontaktu. A jak powoli do nas mrugają, to jest to znak miłości i zaufania. I dziwnym trafem to ostatnie dzieje się najczęściej, jak przychodzi pora karmienia.

Oj, widzę, jak się bujacie do tego kawałka, ale nie można inaczej. Choć też palcami po kierownicy można było sobie teraz postukać w autach. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a do 20 pogadamy sobie jeszcze między innymi o tym, co jest najgorsze na pierwszych randkach.

0: Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
3: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
4: Nic do ciebie nie czuję. Jesteś poprawny, ale niczym nie różnisz się od innych. Zrozum, szukam czegoś więcej niż mieszkania.
5: Więc poznaj Augustówkę Residence. Kontynuację kultowego Rubicon Residence na Dolnym Mokotowie. Kameralne osiedle w sąsiedztwie Jeziorka Czerniakowskiego. Smart Home, Smart Building, Residence Lounge i strefy wspólne z bezpłatnym Wi-Fi. Sprawdź na apm-development.pl i wybieraj. Od kawalerki po 4 pokoje. Augustówka Residence. Szukasz czegoś więcej? Właśnie znalazłaś. Sprawdź na apm-development.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

Tak brzmi Melo. Wieczorową porą mocno podkręcamy tempo i dobrze, no bo energii sporo się przyda, w końcu dzień się kończy, a nie warto być sennym, no szczególnie jak na przykład jakaś randka tego wieczora przed wami, kto wie. A ja mam przed sobą ranking, co jest najgorsze według nas na pierwszych randkach, czego totalnie nie powinniśmy robić. No i na szczycie są między innymi klasyczek, wspominanie o byłych, no to wiadomo, nigdy nie jest dobry pomysł, ale też rzucanie tekstów typu: o, tylko się nie zakochaj we mnie. No choć ja to bym w sumie docenił takie coś, bo to nie zawsze musi być podryw. Może być to też ostrzeżenie. Warto wiedzieć od razu.

0: Kto z was teraz biega na przykład? Jeśli to robicie, to ten kawałek jest do tego idealny. Ja uwielbiam na bieżni, zawsze go mam. No to razem pobiegnijmy w stronę 20, ta już za moment.
1: A już o 20.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
10: to dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na

0: wszechstronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.

0: weekend w Melo.
1: I to już jest taka godzina, że nawet jak jesteście w pracy, to szefa nie ma, on już pewnie z nogami założonymi gdzieś na stole wysoko, więc w pracy można lekko pochillować. A ja wam fajnie pogram. Pychu z tej strony, siemano, nieważne co robicie, ważne, że z Meloradiem. Już 20 na zegarach, lecimy. Meloradio. Idę w Melo.

music is my best friend.

To jest Mel. Tak podkręcamy tempo. Wieczór już się na dobre rozkręcił i to czuć, no bo dajecie mi też znać na WhatsAppie Mel Radia, co tam u was. No i Piotrek napisał, że on właśnie wrócił do domu i zobaczył, że jego dziewczyna jest w średnim humorze, więc pizzkę zamówił i teraz czeka na dostawcę. No Piotruś, ty to jesteś chłop na medal, trzeba ci to przyznać. No coś mi się wydaje, że twoja dziewczyna w zamian później ci nie powie. Nie, nie mogę, kochanie, głowa mnie boli.

tak leci ten wieczór. Słuchacie Meloradia i dobrze, bo to zawsze fajny pomysł na tę porę dnia, a w sumie wczesnej już troszkę nocy. Nikt tak jak my tempa nie podkręca, a wy pamiętajcie, że możecie nam trochę pomóc poukładać playlistę, no bo czekamy na wasze głosy na meloradio.pl w 30 Melo. W waszej liście hitów wspierajcie wasze ulubione kawałki, no bo jak będą wysoko, to będziemy wiedzieć, żeby grać je wam częściej.

znowu powiesz, że... Tak, gra wam Mela. Podkręcamy tempo i zbliżamy się powoli do 21. To powoduje, że jesteśmy ciągle zmęczeni. No słuchajcie, jak czytam, mądre głowy się zebrały i stwierdziły, że powiadomienia są naszym wrogiem. No podobno jak dostajemy ich ciągle dużo, to nasz mózg ciągle się tym zajmuje, mieli to, no i nawet kiedy chcemy odpocząć, to nam o tym przypomina. No, to jak następnym razem nie odbierzecie od szefa, to pamiętajcie, nie będzie to złośliwie, po prostu dbacie o swoje zdrowie, żeby powiadomienia wam nie przeszkadzały.

0: nas dochodzi 21, a w takim Nowym Jorku dopiero 15. No i patrzcie, jesteśmy lepsi. Oni jeszcze przy ekspresie do kawy w biurze siedzą, a my już możemy chillować. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to mówi klasyczek. A ja wam do tego fajnie pogram już po 21.
1: A już o 21

0: ratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę.
4: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na Lotto. Po reklamie. Idę w Melo.
8: I moim zdaniem weszliśmy w najlepszą część dnia. No bo to już 21, jeszcze wyspać się człowiek zdąży, a można jeszcze coś fajnego porobić. I do tych wszystkich waszych aktywności ja wam pogram. Tu Pychu, siemano, lecimy.
5: Melo Radio. Idę w Melo.

I kto wam tak fajnie pogra wieczorową porą, jak nie Mela Radio? Uwielbiam ten numer. Wiem, że wam też banan na twarzy się pojawił. No i dobrze, no bo jak się uśmiechamy, to od razu dopaminki więcej, człowiek szczęśliwszy. No a podobno jesteśmy w stanie oszukać swój mózg. I jak przez kilka sekund nawet na siłę, o tak, sztucznie się pouśmiechamy, to to już zadziała. No i nasze ciało pomyśli, że jesteśmy szczęśliwi. No to teraz pomyślcie, jak dobrze działają spotkania w biurze z tą jedną osobą, której nie lubicie, ale musicie się do niej uśmiechać. Same plusy!

buja? No oczywiście, że tak. My tylko tak gramy, żebyście nie zasnęli. Tak podkręcamy tempo. Pychu z tej strony, siemano, mega się cieszę, że jesteśmy razem wieczorową porą, a wy pamiętajcie, że możecie się wzbogacić. I to jest naprawdę prosta sprawa, bo mamy dla was szybką kasę od Meloradia. Wbijacie na naszą stronę meloradio.pl, no i tam dajecie znać, na co chcielibyście wydać 2, a może i nawet 5 stówek i czekacie na telefon od nas. Nigdy nie wiecie, kiedy zadzwonimy, ale zawsze dodatkowy hajs w portfelu robi robotę, przyznacie.

Jest dobrze. Biegniemy w stronę 22. Wysłuchacie Meloradia i wcale się nie dziwię, no bo z nami energii macie zawsze dużo, prawda? Działamy jak dobre espresso, ale bez kofeiny, bo o tej porze, no to nie radzę pić kawy. Jak czytam, mądre głowy mówią, że pod żadnym pozorem już po godzinie 16 nie powinniśmy jej tykać, na nią patrzeć i wąchać, nic zupełnie, no bo będziemy mieli problemy ze snem, no i w ogóle jego jakość się pogorszy. Więc lepiej podkręcać tempo z Meloradiem, my dobrze kawusie zastąpimy. Dowód? Bardzo proszę, lecimy.

ale to dobrze brzmi. Tak się tempo podkręca. To jest Meloradio, za chwilę 22. Jak o tej kończycie pracę, to na chillu. Moim zdaniem możecie się już pakować na chatę. Szefa i tak nie ma. Mniej widzi, lepiej śpi.

Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro. Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W centrum na

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

0: zapełnionej sali cały kraj spakowany, odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe, piją brawa
1: Po drodze. Czyli Limbo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
2: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny, a w nim będzie dzisiaj kilka tematów. Na początek podsumowanie wakacji na stołecznych drogach, chociaż też nie do końca tylko na stołecznych, bo przyjrzymy się też statystykom ogólnopolskim. Będzie też o działaniach policji w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Będzie też o tym, co od tego tygodnia zmieniło się, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie. A na koniec zajrzymy do Kolejkowa, bo tam też zmiany.
1: Wypadki i kolizje.
2: Zaczynamy od podsumowania wakacji na warszawskich drogach. To był oczywiście bardzo pracowity czas dla stołecznych policjantów, którzy kontrolowali m.in. prędkość, trzeźwość czy sposób przewożenia pasażerów. A jak wyglądają statystyki ze stołecznych dróg? Podczas tegorocznych wakacji doszło tu do ponad 280 wypadków, w których niestety zginęło 16 osób, a 313 zostało rannych. Policjanci przeprowadzili ponad 69 tysięcy kontroli. Zatrzymali ponad 940 pijanych kierowców. Skontrolowali też 185 autokarów, z których 5 nie dopuszczono do dalszej jazdy. To teraz ogólnopolskie podsumowanie wakacji na drogach, ale będzie też o działaniach policji w tych pierwszych dniach roku szkolnego. I o tym w mojej rozmowie z podinspektorem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. A zacznijmy od tego, czy patrząc na wypadkowe statystyki, jeżeli chodzi o tegoroczne wakacje, czy były one bezpieczniejsze od tych w poprzednich latach?
3: Były na pewno bezpieczniejsze niż w latach ubiegłych. Ten trend, jeżeli chodzi o stałą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dotyczy nie tylko wakacji, ale tak naprawdę całego sezonu. Tych wypadków jest zdecydowanie mniej, ale zacznijmy od mapy. Mapa wypadku ze skutkiem śmiertelnym w tym roku podczas wakacji zakończyła się cyferką 293. Nie oznacza to, że ofiar było 293. W niektórych z tych zdarzeń uczestniczyło więcej osób i było to 312 ofiar. Natomiast jeżeli porównamy to do 2025 roku, no to tutaj mamy o 22 zdarzenia mniej, jeżeli chodzi o te punkty na mapie, i o 65 ofiar mniej. Mówimy o śmierci na drogach, no to myślę, że jest to na pewno przesłanka do tego, żeby mówić, że wakacje były bezpieczniejsze. Ale nie były idealne, bo wystarczy spojrzeć na mapę na naszej stronie i widzimy, że na tej mapie tych punktów, tych czarnych punktów jest niestety zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo to znaczy o 293 za dużo. Wypadków też było zdecydowanie mniej, 4691, o 56 mniej niż w ubiegłoroczne wakacje. Mniej było rannych o 100 osób, 5552 w tym roku. No i co też cieszy, ale to na pewno dalej za mała zniżka, to mniej osób ujawnionych pod działaniem alkoholu. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to pod działaniem alkoholu, w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości było to 20 262 osoby, czyli 433 mniej niż w roku ubiegłym. Widzę, pani redaktor, że patrzy pani na to w sposób, no taki, który ja też patrzę na nietrzeźwych kierowców, natomiast jest to kolejny raz, kolejna zniżka w tych danych. Nie uda nam się zapewne wyeliminować tego zjawiska tak z roku na rok, żebyśmy mówili o cyfrach zero, natomiast jeżeli chodzi o tą zniżkę, to jest ona po raz kolejny widoczna. I tutaj nawet wszystkich tych, którzy czasami mówią, że tych kontroli jest na naszych drogach za dużo, no to ja uświadamiam, że bardzo często mówicie na antenie radia, pokazujemy to w innych mediach, jak skutki tych zdarzeń odnoszą się w stosunku do tych ofiar śmiertelnych wypadków.
2: A jakie były najczęstsze przyczyny wypadków? Były, no i niestety są.
3: Najczęstsze przyczyny to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i przekroczenie dozwolonej prędkości, niedostosowanie jej do warunków ruchu. Natomiast znalazłem tu wspólny mianownik w tych dwóch aspektach, bo jeżeli mówimy o niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej, o nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, to niestety bardzo często jest to związane również z prędkością. No i nie da się tak idealnie, można powiedzieć, wyizolować tej statystyki, ale przy przekroczeniu prędkości mówimy o największej liczbie ofiar. No skutki prędkości, krótko mówiąc, prędkość zabija.
2: Przy okazji wypadkowych statystyk zwykle mówimy o samochodach i motocyklach, ale też mamy do czynienia z takim trendem, że na drogach coraz częściej pojawiają się skutery, które powinny być zarejestrowane. Widzimy też hulajnogi, zwłaszcza te, w których pozdejmowane są ograniczniki prędkości. To jest problem i właśnie jak z tym problemem radzi sobie policja.
3: To można zaobserwować chociażby na naszej policyjnej stronie, gdzie cały czas odnotowujemy tego typu zdarzenia, szczególnie w dużych miastach, i staramy się działać tak, aby wyeliminować z dróg te pojazdy, które po prostu nie powinny się na nich poruszać. Hulajnoga elektryczna jest określona, jaki to ma być pojazd, jaka ma być to moc, jak ma być zbudowana. Bardzo często obserwujemy też takie zachowanie, które wydaje zdaje się, błahym, czyli przewożenie chociażby pasażera na takiej hulajnodze towarów. Ja widziałem wczoraj pana, który jechał ze szafką na tego typu urządzeniu. Akurat nie byłem w mundurze, zwróciłem mu uwagę. Myślę, że no do tej pory, już od tej pory nie będzie w ten sposób podróżował. Więc tutaj też zapewniam, że no w tym kierunku te działania są prowadzone. Jeżeli ktoś mówi o tym, że taki młody człowiek jeździ na urządzeniu przypominającym rower, ale jednak spełniające warunki tak naprawdę już motoroweru, no to tutaj przypominam, że odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika. Myślę, że jeżeli chodzi o wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych, też po to są prowadzone statystyki, abyśmy wiedzieli, w jakim zakresie jakikolwiek trend jest tym trendem niekorzystnym. I tak, jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty, dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby. 14 ofiar takich zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i kierujących nimi, no to jest już liczba, która na pewno obrazuje to, że trzeba nad tym panować i staramy się to naprawdę robić, ale apel jest szczególnie do rodziców. Tutaj kupując tego typu urządzenia zawsze dostajemy do niego dokumentację, która jasno wskazuje, czy jest to urządzenie, które może się poruszać po drogach publicznych, czy jest to urządzenie, które może mieć zastosowanie tylko na terenach rekreacyjnych, do sportu, do wyczynowego bardzo często sportu. No i obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia dla użytkowników najmłodszych. Ten kask naprawdę może uratować życie, na to też staramy się zwracać uwagę. I nie chodzi nam naprawdę o postępowanie mandatowe, natomiast trzeba sobie wziąć pod uwagę kwestię, że jeżeli dojdzie do poważnego zdarzenia drogowego, taka sprawa na pewno skończy się w sądzie.
2: Pierwsze dni roku szkolnego to tradycyjnie także pracowity czas dla policjantów. Na czym teraz policja się skupia?
3: Będziemy przede wszystkim edukować, ale też starać się być we wszystkich miejscach, przy placówkach opiekuńczych, czy przy szkołach. No troszeczkę się kierowcy, wszyscy odzwyczailiśmy się od tego, że tam ten ruch może być duży, więc w rejonach szkół będzie nas bardzo dużo. Zidentyfikowaliśmy ponad 500 takich miejsc, które są no, szczególnie newralgiczne, nazwijmy je w cudzysłowie niebezpieczne. Te miejsca też będą wyświetlane na ekranach Street Networka i w jednej z aplikacji, nazwijmy to nawigacyjnych, też będą podkreślane. No ale to przede wszystkim kwestia edukacji też. Przypomnienia swoim pociechom, że to nie ten pan policjant w żółtym plastronie stoi tam i czeka na to, żeby wlepić mandat czy zwrócić mu uwagę tylko o to, że to niedopełnienie swoich obowiązków może skończyć się tym, że będziemy mówić o tych tragicznych statystykach, czyli o wypadkach śmiertelnych, o osobach rannych. Także edukacja, ale i obecność. Te wakacje zakończyły się dla nas, jeżeli chodzi o mapę wypadków, ale już od kilku tygodni tak naprawdę lustrowaliśmy okolice tych szkół. Co roku pojawiają się jakieś braki w oznakowaniu przebudowy i na to zwracaliśmy uwagę zarządcom. Tutaj tych lustracji, żeby zobrazować ile ich było, to jest ponad 14 tysięcy takich miejsc. 1748 nieprawidłowości i naprawdę większość z nich została usunięta przez zarządców szkół, przez zarządców dróg i tam zdecydowanie myślę, że będzie bezpieczniej, ale czujne oko policjanta też na pewno w tym miejscu będzie obecne, no i tutaj też prośba o wysadzanie dzieci w miejsca, gdzie jest to po prostu zgodne z przepisami i bezpieczne.
2: A jeżeli chodzi o podejście rodziców do dzieci w tych pierwszych dniach roku szkolnego, na co powinni teraz zwrócić szczególnie uwagę?
3: No tutaj mamy też rozszerzyć, musieliśmy to pytanie, w jakim wieku jest takie dziecko, ale myślę, że od najmłodszych lat trzeba zwracać uwagę na podstawowe przepisy ruchu drogowego. Mój młodszy syn, pamiętam, że już od najmłodszych lat rozglądał się na tym przejściu więcej nawet niż uczymy tego podczas zajęć w szkołach. Tutaj oczywiście wspomagamy nauczycieli, którzy edukują, jeżeli chodzi o to wychowanie komunikacyjne, ale przede wszystkim trzeba im zwrócić uwagę na to, że no to są pierwsze dni. Oni jeszcze mogą być na tych wakacjach, jeżeli chodzi o głowę, ale kierowcy również niestety czasami popełniają błędy. Więc jedyną opcją jest to, żeby były bardzo uważne i najlepsza rada dla rodziców, jakim też zresztą jestem, to te pierwsze dni warto dziecko zaprowadzić do szkoły, pokazać jak należy się poruszać. Ona na pewno będzie to lepiej pamiętać niż to, jeżeli usłyszą te dzieci w radiu. To nasze naprawdę porady, bo rodzic jest ogromnym autorytetem i to, co my pokazujemy swoim zachowaniem, naprawdę przenosi się na nasze dzieci. To jest moja najlepsza rada. Będziemy pomagać, ale to wychowanie zaczyna się w domu.
2: To była moja rozmowa z podinspektorem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a teraz zmieniamy temat.
1: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
2: Od tego tygodnia, dokładnie od 7 września, powiększyła się strefa płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie. Teraz obejmuje ona kolejny obszar Saskiej Kępy, rejon ulicy Międzynarodowej, a także Odolany na Woli. Zanim o tym, co się zmieni dla samych mieszkańców, zapytałam o to, co oznacza to dla pozostałych kierowców. I o tym teraz Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Siłą rzeczy dla pozostałych kierujących zmieni się to, że postój w tych miejscach nie będzie już bezpłatny, będzie obowiązywała opłata od 8 do 20, więc no jakby to jest taka znacząca zmiana. Natomiast wprowadzając SPPN, my się kierujemy głównie dobrem okolicznych mieszkańców, bo właściwie to dla nich strefa jest wprowadzana po to, żeby wracając do domu czy załatwiając sprawy w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, mogli znaleźć miejsce postojowe.
2: Było o tym, co to oznacza dla pozostałych kierowców, to teraz co to oznacza dla samych mieszkańców, bo w ich przypadku mamy abonamenty mieszkańca.
4: Tak, każdy mieszkaniec strefy płatnego parkowania może zawnioskować o abonament. Są dwa abonamenty, rejonowy, który kosztuje 30 zł rocznie i obowiązuje powiedzmy w najbliższej okolicy, i abonament obszarowy, który kosztuje 600 zł rocznie, ale pozwala zaparkować na znacznie większym obszarze właśnie od miejsca zamieszkania. Polecam składać te wnioski jak najszybciej, żeby już z pierwszym dniem funkcjonowania strefy można było korzystać z dobrodziejstw tego abonamentu.
2: Jeżeli chodzi o abonamenty mieszkańca, jak można te wnioski o te abonamenty składać?
4: Jest to bardzo proste, dlatego że można taki abonament wyrobić zupełnie przez internet. Mamy specjalną stronę internetową, gdzie składa się wszystkie dokumenty i taki abonament się opłaca i otrzymuje. Jest to abonament z domu .zdm.waw.pl. Dla tradycjonalistów można załatwić to też stacjonarnie, udając się do jednego z punktów obsługi pasażerów ZTM.
2: To jeszcze raz przypomnę, wnioski o abonament składać się należy w punktach obsługi pasażera ZTM i nie należy ich mylić oczywiście z siedzibą Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Chmielnej. A teraz na koniec zaglądamy do Kolejkowa.
1: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
2: W sierpniu w Kolejkowie oficjalnie otwarto miniaturowy budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym wyjątkowym otwarciu udział wzięli pracownicy, a także członkowie zarządu giełdy. A sama makieta jest naprawdę wyjątkowa, bo są tam nowi kolejkowicze. To zminiaturyzowani pracownicy giełdy. Ale najlepiej o tej nowej atrakcji opowie sam prezes Kolejkowa.
5: Jakub Paczyński, prezes Kolejkowa S.A. Bardzo wyjątkowa makieta, ponieważ oprócz tego, że budynek został zminiaturyzowany, to też zminiaturyzowani zostali wszyscy pracownicy giełdy. Może nie wszyscy, ale w większości. Ponad 50 osób, które faktycznie rzeczywiście istnieją, są również na makiecie, więc jest to chyba pierwsza taka makieta, gdzie i budynek, i pracownicy tego budynku, i ci, którzy tam przebywają na co dzień, są zminiaturyzowani. Sam budynek nie był aż tak bardzo skomplikowany i to zajęło naszym modelarzem około miesiąca. Najtrudniejsze były te liczby, które biegają wokół głównego wejścia do budynku. No, ale chyba takie największe wyzwanie było właśnie ta miniaturyzacja. Giełda udostępniła nam swoje pomieszczenie. Pracownicy giełdy przychodzili do nas po kolei, my ich miniaturyzowaliśmy. Później musieliśmy ich wydrukować na drukarkach 3D, dokładnie pomalować według zdjęć. Mieliśmy całą rozpiskę. Też giełda pokazała, jak wyglądają wnętrza, więc one są niedostępne najczęściej dla ludzi, więc kolejkowo będzie można zobaczyć, jak ta giełda wygląda od środka.
2: Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to, przypomnę, nowa atrakcja warszawskiego Kolejkowa, ale jest tam oczywiście mnóstwo innych ciekawych makiet, a na nich ciekawych pojazdów. I warto dlatego Kolejkowo odwiedzić. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
1: Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
2: Katarzyna Radziniewska, zapraszam Was na kolejny magazyn, a w nim przygotowałam dla Was relację z trzeciego wielkiego zlotu Małego Fiata i klasyków. Wydarzenie zorganizowały Wesołe Maluchy, a odbyło się ono w minioną sobotę w Grodzisku Mazowieckim. I chociaż pogoda płatała figle, była kapryśna, to przyjechało wielu miłośników maluchów i nie tylko maluchów, bo także innych klasyków z całej Polski. A najlepiej sami posłuchajcie, jak było.
1: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
2: A jest ze mną organizator tego zlotu, Tomasz Nowicki, Wesołe Maluchy 126B. Witaj, Tomku.
6: Witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
2: Przypomnij w ogóle, skąd pomysł i jaka myśl przyświecała Wam, jak organizowaliście pierwszy taki wielki zlot.
6: 3 lata temu był pierwszy taki eksperymentalny. No, zrobiła się z tego w sumie impreza cykliczna, bo planujemy w przyszłym roku tak samo się tu spotkać. No i z roku na rok impreza troszeczkę się rozwija. Dochodzą też klasyki, które przyjeżdżają niezależnie od Małych Fiatów, więc jest co pooglądać. No dzisiaj Warburgi nawet, moda na Warburgi nastała. Mamy 3 rodzynki po remontach. W sprawie Warburgów to jest ostatni nasz zlotowicz Gargamel, 80-letni weteran zlotów wszystkich w Polsce. W sumie kończy sezon tak definitywnie. Także on reprezentuje Warburgi. Podpisuje jako uczestnik filmu słynnego plakaty ze swoim podpisem. To jest chyba jedyna szansa, ostatnia dla osób, które są zainteresowane. No oczywiście mamy za chwilę oficjalne otwarcie tutaj z dyrektorem OSIR-u. No a po godzinie 12 będzie pokazowa akcja ratownicza OSP z Grodziska Mazowieckiego. Będzie gasić nasz pojazd oraz wycinać uwięzionego pozoranta w środku, więc czekamy na to.
2: Jeżeli chodzi o maluchy, jakie modele przede wszystkim i czy coś ciekawego Ci się rzuciło w oko?
6: Maluchy myślę, że wszystkie. Będziemy szukać tych najstarszych jeszcze, tylko musimy znaleźć chwilę czasu. Oczywiście od Esteka, FL-e do elegantów, wszystkie piękne, po kapitalnych remontach, już nie ma brzydkich maluchów teraz, także jest na co popatrzeć. Jest Badzi chyba z Garbusa, tak rzuciłem okiem, bo jest Aleja Zasłużonych przed wjazdem, takie ładniejsze sztuki stoją wychuchane.
2: Czy tym zlotem Wesołe Maluchy 126P kończą sezon, czy nie, jeszcze coś przed Wami?
6: Oficjalnie jest to w tym roku nasze w pewnym sensie zakończenie sezonu, chociaż zaproszeń mamy dużo i jakieś drobne wyjazdy. Na pewno 19 września będziemy tworzyć peleton na 49 urodziny spółdzielni Stokłosy na Ursynowie i będzie parada pojazdów po Ursynowie, na co jesteśmy zaproszeni i pomału się organizujemy do tego, także jeszcze ten sezon będzie się troszeczkę ciągnął.
2: Powiedz, Tomasz, co tu się będzie działo teraz?
6: Zaczynamy od 80. urodzin pana Bogdana Różyckiego, największego zlotowicza od Warburgów, który z nami jest, przyjechał super wyremontowanym Warburgiem na swój ostatni zlot symboliczny i urodziny jednocześnie. Tort urodzinowy, szampany tutaj koledzy szykują i partyzancko trochę, bo wieje, ale odpalimy wszystko skutecznie.
7: Panie Bogdanie, no to co, dmuchamy?
6: Uwaga, pan Bogdan dmucha świeczki, zapraszamy wszystkich i 100 lat prosimy.
2: Tak jak słyszeliście, drodzy słuchacze, dzisiaj podczas trzeciego wielkiego zlotu Małego Fiata wyjątkowa uroczystość, 80. urodziny pana Bogdana Różyckiego. Dzień dobry, panie Bogdanie.
8: Dobry.
2: Jak pan się czuje, że panu taką niespodziankę dzisiaj przygotowali?
8: Dobrze się na razie czuję.
2: A czego panu życzyć w dniu urodzin?
8: Zdrowia, na przede wszystkim to zdrowia. Zdrowia to majątek.
2: Jest pan najstarszym zlotowiczem i wielkim miłośnikiem motoryzacji. Skąd u pana się ta miłość wzięła? Niech pan przypomni słuchaczom Meloradia.
8: Tata miał Warburga i ja jeździłem po tacie. I tak zostało. Bo wie pani, w Warburgu to niebieski dymek leci, a w Cieszynach to nie ma dymku niebieskiego. Warburgi to mają pseudonim śledzio na lecik, te typu syrena. Dekapka to dykta klej i woda. Takie samochody mieli pseudonim różne. A motocykle to różne były, na przykład WSK, to Wiejski sprzęt kaskaderski, Wieśniak kupił sobie śmierć, albo wyściła z chowa kompromitacji, skompromitował się. Pseudonim mieli różne samochody, no wie pan, to były no, dobre rzeczy, były stare samochody, wartościowe, teraz to te nowe, to nie mają uroku i wartości.
2: Panie Bogdanie, chciałem zapytać o to, jakie jest pana największe marzenie?
8: Jeździć samochodem, ale jakoś mnie nie pozwalają. No, to przyjechałem w Wartburgiem, tam tym kolorowym, tym żółtym tam stoi, widzi pani. No to znajomy jest, no to wie pani. Ja takim jeździłem, jeszcze jeździłem nie takim, bo jeździłem tym śledzio na leśnik. Walburgi tamte to były wartościowe. Lepsze od dużych Fiatów 125P nawet były lepsze.
2: Tak jak słyszeliście, uroczystość była bardzo wyjątkowa. Do tego te wspomnienia pana Bogdana też bardzo, bardzo ciekawe. Jest ich mnóstwo. Jest ze mną Łukasz, który dzisiaj go przywiózł tutaj na zlot.
9: Witam. Z okazji 80. urodzin pana Bogdana postanowiliśmy połączyć to ze zlotem. Z Tomkiem wpadliśmy na ten pomysł, żeby przywieźć go Wartburgiem, który akurat niedawno został zakupiony przeze mnie. Dla pana Bogdana to Wartburg jest jakby najlepszym samochodem, zawsze miał i teraz była akurat taka okazja, żeby...
2: A jak zareagował, jak wsiadł do tego auta?
9: Pozytywnie. Pytał o rocznik, wyposażenie, czy wszystko działa.
2: Przywiozłeś dzisiaj pana Bogdana, ale opowiedz, jakie auta u ciebie w garażu auto stoi.
9: Wartburg to jest najnowszy mój nabytek. Pierwszym moim samochodem był Fiat 126P i jest nadal od 13 lat. Następnie Polonez 1.5 GL od 6 lat. 3 lata mam Golfa 2, 1.6 diesel i teraz właśnie tego Wartburga, bo szukałem cały rok Trabanta 601, ale trudno jakiś taki sensowny egzemplarz, więc trafił się Wartburg w tym stanie, to mówię, jakoś tak zdobył mnie.
2: A jakim ty się kluczem kierujesz, jak wyszukujesz te wszystkie auta? Czy tak na żywioł po prostu, że coś cię zachwyci, wpadnie ci w oko?
9: Kocham maluchy przede wszystkim, małe Fiaty. No, później Polonez to z tatą zwiedziłem całą Polskę, można powiedzieć, Polonezem, takim samym właśnie. I postanowiłem sobie kupić. Golfa 2 to kupiłem dla silnika, bo zawsze chciałem mieć jakieś doświadczenie ze starym dieslem, ten piękny dźwięk. Wartburg trafił się zamiast Trabanta, bo Trabant tak przypomina mi lata 60. bardziej swoją stylistyką. No i silnik dwusuwowy. Tutaj przygoda z silnikiem dwusuwowym.
2: A to życzę udanych wydarzeń, udanych zlotów i dziękuję ci bardzo za rozmowę.
9: Dziękuję również.
2: Przypomnę wam, że w tym magazynie relacja z trzeciego wielkiego zlotu małego Fiata. Organizowane jest to wydarzenie przez Wesołe Maluchy 126P. Słyszeliście już, co tutaj ciekawego zaplanowano, jakie atrakcje. No i cóż, ułowię kolejnych uczestników zlotu. Ale trafiłam z lotowiczów, przyjechali tutaj naprawdę do Grodziska Mazowieckiego z daleka. Przedstawcie się, powiedzcie skąd.
10: Maciek.
11: I Monika z Białegostoku, dokładniej spod Białegostoku, z Baciut.
2: Jakim maluchem konkretnie przyjechaliście i jak staliście się jego posiadaczami?
10: No, malucha to długo szukaliśmy, ale się trafił taki 126 Elegant z 99 roku. No i służy nam i jeździmy po złotach.
11: Takie spełnienie marzenia męża. A ja towarzyszę.
2: Często jeździcie na takie wydarzenia?
10: No ile czas pozwala, to tak. Ale staram się jak najwięcej.
2: A jakie najbardziej zloty zapadły w pamięć jak do tej pory?
11: Wilkowyje, chyba otwarcie tam sezonu właśnie Wesołych Maluchów.
2: To życzę dzisiaj dobrej zabawy, no i oczywiście bezpiecznej drogi z powrotem do domu.
11: Dziękujemy bardzo.
2: I udało mi się złapać zlotowicza i prawdziwego podróżnika Tasmania Service 126P.
12: Sławek z tej strony.
2: Dzisiaj tu trochę opowiadałeś o swoich wojażach.
12: Mamy w zwyczaju dość dużo podróżować. To jest taka trochę też związana z anegdotą, że pewne grupy robią rozpoczęcie sezonu i zakończenie. Tasmania nigdy nie kończy sezonu. My jeździmy cały rok, łącznie z zimą. Wyjeżdżamy gdzieś mniej więcej maluchami około 15 do 20 tysięcy kilometrów rocznie. A ostatni wypad to te 4 tysiące kilometrów na południe pojechane. W głowie naszego kolegi z grupy Roberta dwa lata temu zrodził się taki pomysł, żeby przejechać trasę transfagarską i trasę transalpinę. Bardzo fajne serpentyny w górach, wymagające, ale i malownicze. No i w tym roku udało się to zrealizować. Pojechaliśmy z Polski na południe, przez Słowację, Węgry, Rumunię. Z Rumunii potem pojechaliśmy na Serbię, po Serbii troszeczkę tak z północy na południe i potem z powrotem. A następnie wróciliśmy przez Węgry, Budapeszt, Słowację, znowu do Polski, przez Zakopane, Wadowice, Kraków do Warszawy.
13: Rozmawiałam przed chwilą z organizatorem tego zlotu, z Tomkiem Nowickim, i on mówił, że tutaj dzisiaj, tak jak spojrzeć, to te maluchy wszystkie są naprawdę w eleganckim stanie i no wypasione, można powiedzieć, bo się prezentują rewelacyjnie. No ale ty jako osoba, która tyle pokonałeś kilometrów, co byś radził kierowcom, właścicielom maluchów, którzy na przykład pierwszy raz się będą wybierali w jakąś taką dalszą drogę? O czym koniecznie trzeba pamiętać, takie żelazne zasady?
12: Przede wszystkim maluch zawsze może zaskoczyć. My mamy takie powiedzenie, że maluch to taki kminek, co zawsze kmini, co by tutaj życie utrudnić właścicielowi. W taką trasę na pewno trzeba zabrać jakieś podstawowe części zapasowe, dodatkowy alternator, pompę paliwa, gaźnik, takie rzeczy, które zawsze się mogą zepsuć. Wiadomo, czym więcej samochodów jedzie, te części się rozkłada na większą ilość aut, ale te części są niezbędne, bo ciężko w trasie gdzieś w górach potem nagle znaleźć części, żeby móc naprawić takie auto i wrócić, więc generalnie części, a przede wszystkim no, samochód musi być przygotowany. W takie góry to już nie jest prosta wyprawa. Nawet nas nauczyło, że na którymś rajdzie, jak byliśmy w Wileńskim, wymyśliliśmy, że my nie będziemy trzeci raz jechali do Wilna zwiedzać, tylko polecimy sobie gdzie indziej. No i w ten sposób wylądowaliśmy w Tallinie. I ta trasa też nas nauczyła, że nawet głupi tłumik może się połamać i trzeba sobie jakoś z tym poradzić, żeby stamtąd wrócić normalnie.
13: Jest tu ze mną Maciej Kalisz z OSP.
14: W Grodzisku Mazowieckim.
13: Będziecie tutaj robili dzisiaj pokaz?
14: Tak, będziemy robić pokaz ratownictwa technicznego wydobycia osoby poszkodowanej z pojazdu. Na pewno będziemy musieli wydobyć osobę poszkodowaną poprzez usunięcie drzwi, może kawałka dachu. Jak zawsze to w trakcie działań wyjdzie nam, jak będziemy już podstępować.
13: No właśnie, bo te wasze pokazy od 3 lat to taki stały punkt tego zlotu.
14: Tak, bo to jest dla ludzi bardzo ciekawa rzecz, takie pokazy, jak to wygląda. Też to, jak te narzędzia działają, jak, no, zawsze to budzi ciekawość ludzi, jak my działamy przy wypadkach.
13: No to trochę niech mi pan opowie o waszej jednostce konkretnie. Ilu was jest, jakimi wozami dysponujecie też?
14: Jest nas 35 aktywnych, działających do wyjazdów. Dysponujemy, żebym się nie pomylił, średnim gaśniczym, ciężkim gaśniczym, podnośnikiem SK18, kładem, SOP-em, busem i chyba tyle. Na pewno jeszcze dronem. Mamy tego sprzętu naprawdę dużo, aż czasami nie każdy sprzęt pamiętam.
13: A i widzę tutaj mnóstwo młodych ludzi w takich koszulkach charakterystycznych.
14: Tak, bo ja jestem też opiekunem młodzieżowej drużyny pożarniczej. To jest moja drużyna. No, dzieciaki od 13 do 18 roku życia mogą przystępować do takiej drużyny i uczyć się tego fachu strażackiego.
13: I widzę, że zainteresowanie jest ogromne, bo naprawdę ta grupka przed chwilą przy tym samochodzie była spora.
14: Tak, dzisiaj mamy tutaj około 12 osób, ogólnie jest około 20 osób. No i ja się cieszę, no, że jednak młodzi ludzie chcą tego się też uczyć.
13: I oby tak było dalej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
14: Dziękuję również.
13: No i cóż, drodzy słuchacze, tak w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas trzeciego wielkiego zlotu małego Fiata w Grodzisku Mazowieckim. Jeżeli nie udało wam się przyjechać do Grodziska w tym roku, to oczywiście za rok planowana jest powtórka. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Epe, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku.